0: appelle ce poste en fait.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

prostactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, lecz

0: po raz drugi w historii Hiszpania piłkarskim mistrzem świata. Od tej informacji oczywiście rozpoczynamy. Tragiczny finał akcji na jeziorze Kisaino. Z wody wyłowiono ciało poszukiwanego 33-latka. Ponad 5 tysięcy kanadyjskich strażaków walczy z pożarami lasów. W całym kraju wybuchło ich prawie 1000. Na zegarze 6:00, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata, ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106. minucie Ferran Torres.
1: Uwaga, Nico, pusta bramka!
0: Tak to brzmiało w TVP. Hiszpanie mieli wielką przewagę, a jak dokładnie wyglądała walka o tytuł najlepszej drużyny świata, to pytanie o poranku do naszego reportera Jakuba Krzyżaka.
2: A bardzo jednostronnie. Hiszpania od początku dyktowała warunki, całkowicie dominując Argentynę. To widać w statystykach, bo przez cały mecz ekipa Lamina Yamala oddała aż 20 strzałów, z czego 11 w światło bramki. Drużyna Lionela Messiego tylko 3, w dodatku niecelne. Argentyńczycy też sporo faulowali, co przełożyło się na 5 żółtych i 1 czerwoną kartę. Te w 93 minucie zobaczył Enzo Fernandez. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Pierwszego i jedynego gola w tym meczu strzelił w 106 minucie Ferran Torres. Hiszpania tym samym zdobyła mistrzostwo po 16 latach przerwy.
0: Mecz finałowy oglądał z trybun m.in. prezydent USA Donald Trump i jego żona Melania, a także wiele gwiazd światowego show biznesu. Na stadionie zasiadło ponad 80 tysięcy widzów. A my zmieniamy temat. W wiadomościach tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Z jeziora Kisaino wyłowiono ciało 33-latka. Znaleziono je niedaleko kei na głębokości około 6 metrów. Mężczyzna zaginął poprzedniej nocy w miejscowości Piękna Góra. Wypoczywał tam razem z dwoma znajomymi. Mężczyźni mieli wspólnie oglądać mecz. W pewnym momencie 33-latek opuścił łódź i od tego momentu nie było już z nim kontaktu. W niedzielę znajomi zgłosili zaginięcie mężczyzny. Potem na brzegu znaleziono jego klapki. Po brawurowej ucieczce są zarzuty dla 24-latka. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Ciężarówką staranował radiowóz, uderzył w drzewo i porzucił pojazd w lesie. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna wpadł w ręce policji w Wielkopolsce.
3: 24-letni kierowca usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli, czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji i Krajowej Administracji Skarbowej, kierowania pomimo zakazu i decyzji o cofniętych uprawnieniach.
0: Mówiła Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. W pojeździe znaleziono pojemniki z substancją chemiczną, także dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy i znaczną ilość gotówki. W wiadomościach Kanada ponad 5 tysięcy strażaków walczy z pożarami lasów. W całym kraju jest ich teraz prawie 1000. W akcji także 300 samolotów gaśniczych, helikopterów i samolotów do ewakuacji. Walka z żywiołem jest bardzo trudna, to przez fale upałów i niski poziom opadów. Wśród najbardziej zagrożonych są niewielkie społeczności indiańskie, które zamieszkują odległe tereny. Część z nich została już ewakuowana. Prezydent Trump oświadczył, że chce, by Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczenie powietrza w Stanach, które jest skutkiem pożarów lasów w Kanadzie. Zagroził, że związane z tym koszty zostaną dodane do ceł.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To najbardziej aromatyczne zbiory. Rozpoczęły się lawendowe żniwa. Takich plantacji w Wielkopolsce nie brakuje.
5: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Mówił Marek Sujka, plantator z Biskupic Zabarycznych, a z lawendy robi się m.in. olejki, kosmetyki i syropy.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Po weekendzie dzień dobry, rozpoczynamy nowy tydzień, 20 lipca w kalendarzu.
7: Witamy, Kasia Kozimor,
6: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9:00.

0: 11 minut po godzinie 6, jak już mówiliśmy, 20 lipca, więc składamy życzenia. Imieniny, mogę ja?
1: Tak, proszę.
0: Obchodzą Aureliusz, Czesław, Czesława, Hieronim, Leon, Leona, Ludwika, Małgorzata, Modest, Paweł i Remigiusz.
1: Czytam, że dzisiaj dzień Peruna, ja wczoraj na Perunie stałam.
0: Na którym?
1: Tylko chwilę. Na drugim.
0: A to też dobrze.
1: Carlos Santana, meksykański gitarzysta rockowy i jazzowy, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
0: Aktorka Anna Chodakowska, również w kalendarzu.
1: Aktorka, działaczka społeczna Anna Dymna.
0: A także wokalistka jazzowa Grażyna Łobaszewska. Wszystkiego najlepszego. A teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.
3: Co takiego powinniśmy dopatrywać się w znaku Jonasza? W znaku Jonasza, o którym mówi dzisiaj ewangelista Mateusz, powinniśmy doglądać opamiętania, zaprzestania grzesznego życia. Może byłoby trzeba popatrzeć na moje życie i zobaczyć, czy takiego znaku gdzieś nie przespałem. Znaku Jonasza, który miał mnie wyrwać z błędnego, z grzesznego przekonania. Popatrzmy dzisiaj na swoje życie i zobaczmy, czy Pan Bóg nie dawał takich znaków, posługując się często konkretnymi ludźmi, którzy nawoływali nas do przemiany życia, którzy mówili nam, że w tej dziedzinie powinniśmy zachować umiar, że tutaj powinniśmy poszukać opamiętania. Czy nie przespałem znaku Jonasza?
4: Radio Plus Gorzów.
5: Reklama. Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
6: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
5: Po reklamie.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: tylko Jumbo i do przodu. Dzisiaj poniedziałek, nowy tydzień się rozpoczyna, więc dobrze, żeby był w takich radosnych nastrojach.
1: Koko, Eurospoko. A nie, to nie te mistrzostwa, to już było.
0: Nie, zupełnie. Oglądałeś?
1: Doglądałem, chociaż nie doczekałem do wręczania pucharu, bo to już za późno się wszystko skończyło.
0: Ja czytałam, że beznadzieja ze strony Argentyny.
1: Jednostronny mecz, no.
0: Że bardzo brutalni byli.
1: I nawet Messi nie błysnął.
0: Ale za to miejsce trzecie, to znaczy mecz o trzecie miejsce, to sypnął bramkami.
1: Tam. Ja nie wiem, co było gorsze. To znaczy, w sensie, fajnie 6-4, ale trochę
0: jak... Ale też nie było widowiska, mówisz?
1: Nie, widowisko było trochę jak na boisku pod blokiem.
0: A jednak, że tak.
1: Radosna piłka.
0: I o to chodzi. Sport powinien nieść nie tylko tężyznę fizyczną, ale również i sporo przyjemności, czego wam życzymy. Oczywiście, jeśli macie trochę czasu, żeby gdzieś tam pospacerować czy coś, no to śmiało, bo nie tylko samą pracą człowiek żyje, zwłaszcza, że są wakacje.
1: Ale ponieważ do pracy Kasia przyszła, to meczu nie oglądała, przynajmniej się wyspała.
0: To prawda. Abba, Hany, już teraz w Radiu Plus.

0: Honey, Honey, Abba w Radio Plus za dwie minuty w pół do siódmej. No to koniec tego mundialu, wracamy do naszej piłki nożnej, która już niedługo zaczyna znów nasi kopacze, przynajmniej nasi, a nie jacyś tam obcy.
1: Chodzi o poziom ligowy.
0: Na przykład.
1: No dobrze. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody.
2: Radio Plus, Gorzów.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wielki triumf Wielkiej Hiszpanii w finale mundialu wygrała z Argentyną. Argentyńczycy nie oddali nawet strzału, gol padł dopiero w 106 minucie.
1: Pedro Porro, Williams...
0: Tak brzmiało to w TVP Sport. Hiszpanie powtórzyli sukces z 2010 roku, kiedy to triumfowali podczas mundialu w RPA. W wiadomościach: Ukraina, co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały ranne. Zaginęły po rosyjskim ataku na cywilny statek pod banderą Gwinei-Bissau w pobliżu Odessy na Morzu Czarnym. Trwa akcja poszukiwawcza. Jednostka należąca do tureckiej firmy została trafiona 3 pociskami. To spowodowało pożar i poważne uszkodzenia. Uratowano 8 członków załogi. Papież Leon XIV znów apeluje o pokój na świecie. Podczas urlopu w Castel Gandolfo wezwał, by nie zapominać o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Na spotkaniu z wiernymi przestrzegł także przed logiką sukcesu i wielkości. Wśród uczestników spotkania z papieżem były grupy Polaków. Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z Akademii Liturgicznej w Rzeszowie.
2: Czas teraz na wiadomości z Gorzowej okolicy. Kamil Lewera, zapraszam. Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku, do którego doszło na ulicy Wojcieszyckiej w Kłodawie. W nocy z soboty na niedzielę dachował tam samochód osobowy. Ciężko ranny został 18-latek, który chwilę wcześniej zabrał pojazd z posesji w Wojcieszycach. Toyota stała przed domem z kluczykami w stacyjce. Gorzowska policja poinformowała, że sprawca nie miał prawa jazdy. Pobrano od niego krew w celu sprawdzenia, czy nie był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Od dziś ulica Kazimierza Wielkiego w Gorzowie będzie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bohaterów Westerplatte do budynku przy ulicy Zofii Kuratowskiej od numeru 1 do 13. Drogowcy będą układali tam nowy asfalt.
3: W związku z wykonywaniem nawierzchni smac bitumicznych oraz pracami towarzyszącymi planujemy zamknięcie odcinka ulicy Kazimierza Wielkiego od 20 do 23 lipca. W tym czasie będzie nadal obowiązywać dotychczasowy objazd ulicami Bohaterów Westerplatte do Wbora Musińskiego do ulicy Zofii Kuratowskiej. Planowany termin przywrócenia roku na ulicy Kazimierza Wielkiego to 23-24 lipca.
2: Mówił przedstawiciel wykonawcy Jakub Zieliński.
4: Pogoda. Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
2: Poranek w Gorzowie i okolicach pogodny. Dziś maksymalnie termometry pokażą w okolicach 18 stopni. Niewykluczone są też w ciągu dnia przelotne opady deszczu. Wiatr będzie wiał z kierunku zachodniego.
4: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Za 26 minut będzie godzina 7, tak rozpoczynamy poranek i tydzień cały.
7: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
7: A o czym myśli Tomek od samego rana? Tylko nie mów, że o piłce.
6: Ale o polityce też będzie trochę. Połączymy obie dziedziny.
7: Fantastycznie, to już za chwilę teraz. George Michael, When Careless Whispers.

0: grało 18 lat, takie czasy były. Za 17 minut 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje, a teraz pora na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Nie wiem, co było większą nagrodą. Dostać medal od Gianniego Infantino czy puchar od Donalda Trumpa. W przypadku tego drugiego aż szkoda, że Iran nie wygrał mundialu. Dekoracja medalistów przebiłaby wszystkie Madonny i Bejbery, które występowały w przerwie meczu. Chociaż i z Hiszpanami prezydentowi USA ostatnio jest nie po drodze. Żeby tylko Trump czegoś nie wywinął w najbliższym czasie, bo Hiszpanie odeślą medale i puchar, tak jak naszemu prezydentowi. Kawalerowie odsyłają order, jak im się coś nie spodoba. Albo co gorsza, Trump odbierze medale, jak Madryt dalej nie będzie współpracował. No dobra, to raczej nie grozi. Od dzisiaj polityka znów idzie swoją drogą, futbol swoją, nie bądźmy infantinni. Gorączka mundialu za nami, teraz 4-letnia przerwa na nawodnienie.
1: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: teraz żadne tam ła.
1: Poważne rzeczy będą.
0: I poważne pieśni, o których opowie Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 20 lipca 1797 roku miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie pieśni Legionów Polskich, utworu napisanego przez Józefa Wybickiego na cześć generała Jana Henryka Dąbrowskiego, dlatego nazwano go potem Mazurkiem Dąbrowskiego. 19 lat później w Gazecie Warszawskiej ukazał się tekst pieśni narodowej Za pomyślność króla, autorstwa Alojza Gofelińskiego, która stała się oficjalnym hymnem Królestwa Kongresowego. Dziś znamy tę pieśń pod tytułem Boże coś Polskę. Był rok 1218, gdy Czesław razem ze świętym Jackiem, już po studiach i święceniach kapłańskich, dotarli do Italii w towarzystwie biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża, który składał wówczas wizytę ad limina. W roku 1221 pierwsi polscy dominikanie otrzymali posłanie i habity z rąk samego założyciela w kościele świętej Sabiny na Aventynie. Byli ostatnimi, których osobiście obłóczył święty Dominik. Po powrocie do Polski Czesław i Jacek, zgodnie z wolą założyciela, by bracia szli głosić, studiować i zakładać klasztory, nie osiedli w Krakowie, ale tworzyli nowe placówki w kraju i za granicą. Czesław zaczął od Pragi, gdzie w roku 1225 zaprosił go miejscowy biskup. Potem był Płock, Gdańsk, Poznań, Elbląg, ale przede wszystkim Wrocław, gdzie przyszły błogosławiony otrzymał w opiekę kościół świętego Wojciecha i głosił Słowo Boże w kaplicy na Ostrowie Tumskim. Tam słuchał go książę Henryk Brodaty i jego żona Jadwiga. W roku 1231 został prowincjałem wszystkich polskich dominikanów, a tradycja głosi, że zmarł 15 lipca 1242 roku we Wrocławiu. Tam też dziś można modlić się przy jego relikwiach.

0: Za 2 minuty będzie godzina 7. To jeszcze może na naszym profilu facebookowym małe podsumowanie mundialu. Co wam się bardziej podobało? Gra piłkarzy czy gra artystów? Bo wczoraj tyle gwiazd było na scenie przed, w trakcie, no po już nie, ale w przerwie meczu na przykład. Tam było halftime show. Wiesz, że Mapety nawet wystąpiły?
1: Niemożliwe.
0: Tak, gra na perkusji ten taki. No, i żaba Kermit, Kermit się pojawił, żaba i świnka Piggy.
1: A był ten kucharz?
0: No nie, kucharz. Szwedzi odpadli wcześniej.
1: A przepraszam, za chwilę wiadomości na antenie Radio Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus, Gorzów.
3: Reklama.
4: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
5: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.

0: sklepu Biedronka.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Festiwal radości na ulicach Hiszpanii, która sięgnęła po najwyższe piłkarskie trofeum. Gwałtowne burze nad Polską. Strażacy odebrali ponad 1500 zgłoszeń. Czerwona flaga powiewa na blisko 100 strzeżonych plażach. To w zachodniopomorskim. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Hiszpania po raz drugi w historii najlepszą drużyną świata. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała w New Jersey broniącą tytułu Argentynę 1-0. Najważniejszy mecz mundialu rozstrzygnął się w dogrywce, a zwycięskiego gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Niedługo potem świętowano m.in. na ulicach Madrytu. Hiszpania wchodzi do wieczności. To tytuł z pierwszej strony najważniejszego krajowego dziennika El País. Do świeżo upieczonych mistrzów świata na boisku często jeszcze nie docierało to, co osiągnęli. Nie, jeszcze to wszystko do mnie nie dociera. Muszę się oswoić z tą sytuacją. Mówił Unai Simon, bramkarz reprezentacji Hiszpanii, który przez całe mistrzostwa wpuścił tylko jednego gola. La Roja pozostała niepokonana w całym turnieju, a w 8 meczach odniosła 7 zwycięstw. W ten sposób Hiszpanie drugi raz zostali mistrzami globu. Powtórzyli sukces z 2010. Gwałtowne burze nad Polską, za nami niespokojne godziny i to niemal w całym kraju. Tylko wczoraj odnotowano ponad 1500 interwencji. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Do groźnego incydentu doszło w Małopolsce.
2: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Targanicach. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Teraz wschód kraju. Prawie 180 razy interweniowali strażacy po przejściu gwałtownej nawałnicy, która sparaliżowała Białą Podlaską.
3: Jednym ze zgłoszeń było zalanie podziemnych korytarzy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Przy ulicy Janowskiej woda opadowa zmyła elementy tymczasowej organizacji ruchu związanej z budową ronda.
1: Mówił Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej. Teraz burzowe alerty dotyczą już tylko północno-zachodniej Polski. A my zostajemy w Małopolsce. Kolejarze zakończyli usuwanie wagonów towarowych w Wierchomli. Chodzi o te części składu, które pozostawały na torach po wykolejeniu pociągu. Wczoraj rozpoczęła się naprawa uszkodzonego torowiska. Dopiero po jej zakończeniu będzie możliwe wydobycie wagonów z nurtu Popradu. Podróżni na odcinku Wierchomla-Piwniczna nadal muszą korzystać z komunikacji zastępczej.
4: Droga już jest udrożniona, natomiast za pociągi, które tamtędy jeżdżą, czyli Polregio Intercity, nadal jest wprowadzona komunikacja zastępcza, czyli pasażerowie są przesadzeni do autobusu.
1: Informuje Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Kolei Państwowych. Do wypadku, przypomnijmy, doszło w miniony piątek. Czerwona flaga na blisko 100 strzeżonych plażach w zachodniopomorskim to m.in. z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych.
5: Prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczną kąpiel, ponieważ stwarzają dosyć duże zagrożenie, o czym mogliśmy się przekonać w ostatnich dniach. Zdecydowana ilość zgłoszeń były właśnie związane z tym, że morze zaczęło porywać plażowiczów, którzy w tym momencie byli w wodzie, co uniemożliwiało im samodzielne powrót do brzegu. Dlatego zawsze do wody nie należy wchodzić w momencie, kiedy jest wywieszona przez ratownika czerwona flaga.
1: Mówił Patryk Ruciński ze szczecińskiego WOPR-u. Przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowania na plaży. A my sprawdzimy, co czeka nas dziś w pogodzie.
0: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
6: Od rana w Gorzowie nad Gorzowem zachmurzenie jest małe, miejscami umiarkowane. Dziś możliwe są też opady deszczu, a maksymalnie termometry pokażą 21 stopni.
0: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
7: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Uwaga, uwaga, poniedziałek, zrywamy się do pracy, do zajęć, do...
9: Pan tak grzesz.
8: Nie no, żeby się obudzili wszyscy.
9: No dobrze, to jak się zrywamy, to się zrywamy. 5 minut po godzinie 7.
8: Opowiem, jak w dowcipie, to nie jazz, to pop.
9: Kasia Kozimor.
8: Tomek Waloszczyk.
9: Zapraszamy do 9.

0: Chiquita, chiquita! 13 minut po 7 poranny program Radia Plus, teraz nostaje. Jesteśmy w bardzo dobrym nastroju.
1: Bardzo dobrym. Pogoda troszkę się popsuła, poniedziałek mamy, ale to nie szkodzi, bo synoptycy mówią, że znów wrócą upały, jeżeli ktoś lubi takie.
0: Mówili, że ten weekend będzie taki upały, że daj spokój.
1: Nie było najgorzej.
0: W ogóle nie było upałów.
1: Nie, no troszkę tam grzało coś lekko. Podobno mają te 40-stopniowe nawet wrócić na przełomie lipca i sierpnia, ale to jeszcze poczekamy, zobaczymy. Tymczasem naukowcy wyliczyli, że po przekroczeniu progu 30 stopni Celsjusza, każdy dodatkowy stopień temperatury sprawia, że pracujemy gorzej o około 3%. Produktywność spada.
0: Oczywiście,
1: z każdym
0: spada.
1: Procentem.
0: Bo wszystko spada człowiekowi.
1: Tak? No. Oby nie spadało wszystko, bo to dotyczy budownictwa, transportu, logistyki, przemysłu i rolnictwa. Jak w budownictwie coś spadnie, to się potłucze.
0: No tak, to też tak
1: w transporcie też, no. I w ogóle zwracają uwagę naukowcy, że jest duża dysproporcja nawet w pracy jakiejś tam biurowej w pomieszczeniach między USA na przykład i Europą. W Europie tylko 19% budynków ma klimatyzację, w Stanach 90%.
0: Dlatego na południu jest ziga-ziga, jak się jest gorąco, to się nic nie robi, robi się przerwę i
1: ziga-ziga? No, pierwsze słyszę, a o fieście słyszałem. Znaczy fieście chciałem powiedzieć.
0: Fiesta też.
1: Zwłaszcza po finale i znowu o tej piłce, no.
0: No dobra, za chwilę na naszej antenie Czesław Niemen, ale zachęcamy wszystkich do roboty w poniedziałek, no niech to. Czesław Niemen za chwilę, Seno Warszawy, a potem Sandra Everlasting.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Proszę wsiadać, drzwi zamykać.
1: Zamknąłem.
0: Na tym Perunie.
1: Aha, no właśnie.
0: Czy słyszałeś o pociągu różowej zupy?
1: Nie.
0: On kursuje na trasie Mockawa-Wilno. Najpierw trzeba do tej Mockawy dojechać z Polski, a potem to już do ten różowy pociąg wsiąść. Pociąg różowej zupy wziął się od chłodnika litewskiego.
1: A, właśnie.
0: A, właśnie. No i w środku, w wagonach, róż, botwinki, a oprócz tego jeszcze elementy składników chłodnika, czyli jajka, buraki i ogórki, ale nie, że tam się walają, tylko różne zdobienia z symbolami tej potrawy.
1: Ale także to fizycznie można zjeść tę zupę?
0: No właśnie nie dają zupy na miejscu, chyba trzeba wysiąść w tym Wilnie i wtedy pójść na
1: to
0: ten chłodnik.
1: To chyba tak, no.
0: Ale chodzi o to, żeby przy okazji popromować trochę i zaprosić do tego Wilna, bo w sumie nie jest tak daleko, żeby wsiąść pociąg i pojechać. Taki to pomysł. Fajny, bo ten pociąg rzeczywiście robi wrażenie, jest różowiutki, no taki trochę Barbie Train, ale ogólnie rzecz biorąc fajny pomysł i niedrogi, bo chyba 69 zł kosztuje bilet. Tak, i jeszcze do końca sierpnia można, że tak powiem, wybrać się z Warszawy, Krakowa, Szczecina, Suwałk.
1: Barbie Train. It's fantastic.
0: No ale my czekamy na te 40 stopni, żeby ten chłodnik zupełnie spokojnie sobie zjeść.
1: To prawda, ja tak planowałem, polowałem i w końcu nie zrobiłem. Nie wiem, czy botwinka to jeszcze do zdobycia.
0: Nie wiem, też trudno mi powiedzieć.
1: Ale no jak mają być te upały, to chłodniki też się przydadzą. Tak. Słyniemy z zup nie tylko gorących.
0: Dokładnie tak. Kim Wilde już teraz, You Came, na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po godzinie 7.

0: podobało najbardziej w czasie finału Mistrzostw Świata, czy jak grali, bo tam dużo było akcentów muzycznych.
1: Czy jak śpiewali.
0: Znaczy chciałem powiedzieć, jak grali piłkarze, czy jak śpiewali właśnie artyści. Zdecydowanie jak grali, pisze Izabela, choć wolałabym, aby wygrała Argentyna, to gratuluję Hiszpanii. Muzykę to wolę słuchać, wiadomo gdzie.
1: Aha, czyli no. U nas. Dobrze, wszystko się zgadza, ale teraz wiadomości na antenie Radio Plus w skrócie i kilka słów o pogodzie.
2: Radio Plus, Gorzów.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie!
8: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
12: Po reklamie.

Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie za znęcanie się nad niespełnorocznym synem. Są zarzuty i areszt dla 23-letniego mieszkańca powiatu sandomierskiego. W czwartek do szpitala zgłosiła się z synem 19-letnia matka. Przyszła, bo według niej chłopiec miał gorączkę. W trakcie badania lekarz stwierdził jednak obrażenia na ciele dziecka, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. O sprawie powiadomił policję. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Nieszczęśliwy wypadek lub samozapłon to prawdopodobne przyczyny pożaru w Drammen na południu Norwegii. Spłonęło tam 100 domów. Policja zabezpieczyła prawdopodobne miejsce wybuchu ognia. Teraz zbadają je specjaliści. Ten nie został jeszcze opanowany, ale nie zagraża już kolejnym budynkom. Na pogorzelisku utrzymuje się wysoka temperatura i miejscami mogą pojawiać się nowe ogniska. W akcji gaśniczej bierze udział kilka śmigłowców. Takiej przerwy w finale mundialu jeszcze nie było. Amerykanie przygotowali kilkunastominutowe show z największym gwiazdami. Wystąpili Madonna, której towarzyszyli Ronaldo i Ronaldinho, a po niej Justin Bieber, BTS i Shakira.

0: Przerwa zamiast tradycyjnych 15 minut trwała ponad 27. Przed meczem w ceremonii zamknięcia mundialu wziął też udział aktor Tom Cruise.
1: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na wiadomości z regionu. Udane lęgi w Parku Narodowym Ujście Warty. Na sztucznych platformach zamontowanych przez przyrodników wykluły się rybitwy rzeczne, kaczki, krzyżówki, a nawet mewy śmieszki. Specjalne miejsce lęgowe zamontowano na wodzie z dala od gatunków inwazyjnych, mówi Agnieszka Mielczarek z Parku Narodowego Ujście Warty.
2: Okazało się to sukcesem. Ptaki się zainteresowały tymi platformami. Znalazły tam odpowiednie miejsce do tego, by założyć swoje gniazda, złożyć jaja i wychować swoje młode. Także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Wszystkie platformy cieszyły się zainteresowaniem ptaków.
1: Park Narodowy Ujście Warty to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Europie Środkowej, położony w województwie lubuskim. To raj dla ornitologów, bo ogromny teren jest ostoją dla ponad 270 gatunków ptaków. Gorzów Powroty to tytuł wystawy, którą można zobaczyć na placu Starego Rynku w Gorzowie. Autorem fotografii jest Sławomir Sajkowski. Na zdjęciach są gorzowianie, którzy kilka lat temu wyjechali z Gorzowa, ale ponownie do niego wrócili. Wystawę przygotował Miejski Ośrodek Sztuki w ramach Dobry Wieczór Gorzów. Zdjęcia można zobaczyć do 17 sierpnia, a opisy osób dostępne są na stronie internetowej MOS-u.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
1: Dziś na niebie będą przeważały chmury, z których popada deszcz. Maksymalnie na termometrach zobaczymy w okolicach 20 stopni, a biometr na ogół będzie obojętny.
3: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Już połowa poranka za nami, już w połowie się obudziłem.
6: No dobrze, to teraz czas na przebudzenie się w drugiej połowie. Dzień dobry, Kasia Kozimo.
5: Tomek Waloszczyk. Znaczy, że drugie oko otworzę.
6: No dobrze, no to machamy kolejną rączką. Hands up na antenie Radia Plus. No i przypominamy pytanie przed śniadaniem, przed godziną 8 pojawi się na antenie Radia Plus.

0: tyle słońca w całym mieście. Anna Jantar na antenie Radia Plus.
1: No to rolety zasuwamy i kładziemy się na krótką drzemkę.
0: Co ty gadasz? Odsuwamy, poranek jest.
1: Teraz poranek, ale w ciągu dnia może ktoś chce się trochę przespać. No ale to wszystko przeszkadza. Słońce, ktoś tam kosi trawnik, dzieci krzyczą.
0: Wiertara,
1: nie można.
0: Siedrzetę.
1: No właśnie to.
0: Pies szczeka.
1: Tak, meteoryt wpadnie.
0: Jak to wpadnie?
1: No właśnie, wyobraź sobie, że do sypialni w New Jersey, w stanie New Jersey, w miejscowości Hillsborough, wpadł meteoryt. To miało miejsce 2 lata temu. Mhm. Nawet rocznica była prawie, 16 lipca to było.
0: Proszę.
1: 2 lata temu. Trochę w tajemnicy to zachowano, ale teraz odtajniono dokumenty i okazuje się, że to, co wpadło, mhm, akurat właściciel tej sypialni nie panikował specjalnie, założył rękawiczki takie jednorazowe, wziął to do jakiejś torebki i zaniósł, znaczy zadzwonił do NASA od razu. No. A NASA stwierdziła, że to bardzo cenny meteoryt. I po tych 2 latach odtajniono badania nad tym kawałkiem, mhm, czegoś tam i okazuje się, że on miał w sobie i wodę, i związki organiczne, które mogą wyjaśnić, jak powstało życie na Ziemi, że to się wszystko połączyło już, jak tam z kosmosu do nas przyleciało.
0: Czyli to taka wiadomość z kosmosu przyleciała.
1: Trochę tak, tak, ale że komuś do sypialni wpadnie przez dach.
0: I że zachował zimną krwią.
1: A to też.
0: Ja to bym pomyślała, że może sąsiad się dobija albo coś.
1: No nie, no.
0: Rzuca w okno.
1: A właśnie.
0: Kamieniem.
1: No.
0: No, to taka historia. Dobrze, że zniszczeń nie było, a i może jakie odkrycia z tego powodu będą. Kto to wie. Za chwilę Chris Ria na antenie Radia Plus, Blue Cafe. Przypominamy o tym, że Mała Czarna stawia o poranku, a potem Phil Collins, You Can't Hurry Love. No to, żeby się za bardzo nie śpieszyć, nie tylko w miłości, za 16 minut 8.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
3: Po reklamie.

0: Miłości nie należy poganiać, ale czasem miłość nas pogania, krzycząc kotku, szybciej już spieszymy się.
1: Albo byłaś z tej łazienki w razie.
0: No, a właśnie, to o poranku szczególnie znaczące słowa. Za 5 minut będzie godzina 8.
2: Pytanie przed śniadaniem.
1: Ale my teraz chyba będziemy bez pośpiechu.
0: Bez pośpiechu, refleks szachisty, tak się mówi czasami. Chociaż są też szachy błyskawiczne. Mówimy o tym, bo dzisiaj w kalendarzu 20 lipca Międzynarodowy Dzień Szachów. A przy okazji pytamy, czy jak wyjeżdżacie na wakacje, to jakieś planszówki,
1: szachy, karty albo coś,
0: inne rozrywki, bierki. Kto gra w bierki jeszcze?
1: Skrabelki zawsze muszą być.
0: Też,
1: bez
0: skrabelków. Czy zabieracie na wakacje ze sobą? Napiszcie do nas.
1: Koniecznie, czekamy. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus, a mamy dla was coś, co na wakacje też warto ze sobą zabrać, czyli ręcznik naszego radia. Wyjątkowo chłonny, piękny, z naszym logo.
0: Czekamy na SMS-y, a po godzinie 8 zadzwonimy i porozmawiamy sobie.

0: S'il vous plaît, zamiast że te. Za 8:58.
1: Tak, Francuzi to wygrali o trzecie miejsce i przegrali zresztą. Grali Karolina, ale najlepiej grali przedwczoraj Anglia-Francja. Ten mecz będzie Karolina wspominać z mistrzostw najbardziej. Przynajmniej z tej końcówki.
0: Usunęło bramkami, o.
1: No tak, bo wczorajszy to nie był aż tak pasjonujący, chociaż to finał, to wiadomo, że zawsze emocje są większe.
0: Viva España! Ja co napisał?
1: Tylko piłkarze Hiszpanii dojechali na ten mecz. Występy i śpiewy to jakieś drgawki, jedyny plus, że kolorowe. Ja przepraszam, ja nie wiem, bo wszyscy krytykowali, mnie się to bardzo podobały, te występy artystyczne.
0: No dobrze, za chwilę...
1: Może dlatego, że krótkie.
0: No za chwilę na naszej antenie wystąpi Justyna Wieniek, solo! Proszę posłuchać najnowszych wiadomości Radia Plus i prognozy pogody.
2: Radio Plus, Gorzów.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Hiszpanie mistrzami świata jest też bohater wczorajszego spotkania i o tym za chwilę. Są zarzuty dla 46-letniego Ukraińca, który zaatakował uczestników łemkowskiej Watry. Kolejni terytorialsi z Lubelszczyzny złożyli przysięgę. Powiemy o tym na koniec. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Brudny finał w New Jersey dla Hiszpanii. Podopieczni Luisa de la Fuente byli zdecydowanie lepszą drużyną przez cały wczorajszy finał, ale nie potrafili strzelić gola. Trafienie na wagę złota zdobył dopiero w 106 minucie Ferran Torres. Jak na wynik reagowali kibice, o tym już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Zwycięzcy jak zwykle mają znacznie łatwiej, dlatego świętowanie w niektórych częściach Hiszpanii dopiero dogasa. Znacznie gorzej wynik odebrali kibice w Buenos Aires, gdzie po meczu doszło nawet do starć z policją. Bardzo mnie to wkurzyło, sędzia nas oszukał. Łzy udzieliły się nawet trenerowi Argentyny, Lionelowi Scaloniemu, który na pomeczowej konferencji został zapytany o przyszłość w reprezentacji. O przyszłości dużo będzie teraz myślał Lionel Messi. Dla gwiazdora Argentyny był to najprawdopodobniej ostatni mecz na mundialu.
1: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Łącznie 4 zarzuty usłyszał 46-letni obywatel Ukrainy, który ugodził nożem jednego z uczestników łemkowskiej Watry. Poszkodowany mężczyzna, radny powiatu gorlickiego, trafił do szpitala. Jego życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas Święta Kultury Łemkowskiej. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu, miał 1,5 promila, mówi nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych uczestników tej imprezy. Widząc całe to zdarzenie, interwencję podjęli pracownicy ochrony i w trakcie tej interwencji jeden z nich został kilkukrotnie ugodzony nożem. Obywatel Ukrainy usłyszał 4 zarzuty czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, czynnej napaści na funkcjonariusza policji.
1: Prokuratura wystąpiła już do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 46-latka. Ceny paliw nadal w górę. Eksperci z biura Reflex przewidują, że w tym tygodniu diesel może kosztować prawie 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, mówi Urszula Cieślak.
4: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł, 7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7 zł, a 37 zł 40.
1: Tymczasem rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
5: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Złożyli przysięgi kolejni żołnierze z Lubelszczyzny, wstąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej. To 134 nowych ochotników zrekrutowanych w ramach projektu Wakacje z WOT-em. Wszyscy rozpoczną teraz służbę w lubelskiej brygadzie, mówi nam rzeczniczka jednostki kapitan Marta Gaborek.
6: Za każdym z nowych żołnierzy stoi inna historia i inna motywacja, ale od dziś łączy ich ten sam mundur i te same wartości. Dla nowych żołnierzy jest to symboliczne potwierdzenie gotowości do służby ojczyźnie oraz działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności.
1: Uroczysta przysięga odbyła się w Radzeniu Podlaskim. Zakończył ją wojskowy piknik rodzinny dla mieszkańców. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Pogoda.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
9: Dziś w Gorzowie i okolicach możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W tej chwili na termometrach mamy 14 stopni, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 20 stopni, oczywiście na plusie.
8: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Wstajemy w poniedziałek z nową energią do pracy, do różnych zajęć. 6 minut po 8. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy. A za chwilę rozstrzygniecie pytanie przed śniadaniem.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I czas na rozstrzygnięcie. Dzień dobry, czy my z żoną, czy z mężem rozmawiamy?
2: No właśnie, jak to jest? Czy z... No? Halo?
3: Halo?
2: Dzień dobry. Czyli tak, żona.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No dobrze, bo dostaliśmy SMS o treści Chińczyka, gram z żoną w Chińczyka. Ile frajdy ze zbijania? To mąż chyba pisał.
3: Tak, mąż.
1: No właśnie, bo pytaliśmy o te planszówki, różne rozrywki, jak jedziemy na wakacje, żeby zabrać, żeby wieczorami na przykład nam się nie nudziło. Ten Chińczyk to przecież to, ja pamiętam, się 30-40 lat temu grało. To cały czas popularne?
3: Popularne, tak. Mm.
2: I nadal dużo rozrywki dostarcza ta gra.
3: Tak.
1: A macie jakieś inne gry, czy tylko ten Chińczyk?
3: Chińczyk, no i nieraz w kartę.
1: Mhm, dobra.
2: No i dobrze, jest rozrywka, w razie gdyby deszcz padał, jest co robić.
1: A kto wygrywa zwykle?
3: Ja.
1: To dlatego mąż ma tyle frajdy ze zbijania, bo czasem mu się coś tam uda. No, no i dobrze. A wakacje już były w tym roku?
3: Słucham?
1: Wakacje były?
3: Nie, zaraz będziemy jechać, niedługo.
1: Dobrze.
2: Nad morze, niech zgadnę.
3: No,
2: dobrze.
3: Na dworze, tak.
2: No, dobrze.
1: Dobra, fantastycznie. Chyba w drodze gdzieś tam zostaliście. Nie zapomnijcie tego Chińczyka zabrać ze sobą.
2: I ręcznika od Radia Plus, który pakujemy i wysyłamy do was.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Nie ma za co, pozdrawiamy, do usłyszenia. 15 minut po godzinie 8.
1: A my sprawdzaliśmy, czy ten ręcznik to Chińczyk?
2: Nie, nie, nie, absolutnie nie.
1: A, dobrze.
2: Indyjska bawełna.
0: Radio Plus Gorzów.
4: Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.
14: Radio

0: Wiam, Lira Fole na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 8. Na chwilę zaglądamy do Zoo we Wrocławiu. Tam żyje szympansica solo.
1: Powiem kto? Tak
0: solo, szympansica. Ale szympansica. Taka trochę solo, ale ze współpracą w oczach, bo okazuje się, że ona jest taka sprytna, że przynosi sobie z wybiegu różne takie narzędzia, na przykład patyczki, które ogałaca z liści, a potem za pomocą tych patyczków wykręca świetlówki.
1: Kradnie żarówki?
0: Tak. Wymienia je potem na kiwi. Podobno bardzo lubi kiwi. Aha. I czasami jak opiekun chce się na coś wymienić i jej nie pasuje, to nie odda świetlówki, dopóki nie dostanie tego, co potrzebuje.
1: No pięknie.
0: Taka to historia prosto z Wrocławia. Zresztą mnóstwo zwierząt w zoo ma takie różne swoje różne przypadłości, o których można by pewnie było opowiadać, ale ta szympansica ze świetlówkami po prostu to coś niesamowite.
1: Dobrze, że w dawnych czasach ona windami nie jeździła, bo by wszędzie było ciemno.
0: Bad Boys Blue już teraz, A World Without You na antenie Radia Plus, czyli w podtytule Michelle. A za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody.

0: myślałem, co tu powiedzieć w tym miejscu, a
1: no
0: mamy
1: i co?
0: Tu napisane,
1: nie wymyśliłeś nic?
0: Napisane, że mamy teraz mieć wejście. No. Po czym jak Kasia już zapowiedziała wiadomości prognozę pogody, więc wytrąciła oręż z ręki.
1: Dobrze, to masz trochę czasu, żeby pomyśleć, co powiedzieć później, bo teraz
0: nie,
1: rzeczywiście...
0: wiem, już wymyśliłem.
1: Tak? Świetnie.
0: No, dzień dobry.
1: Dobry teraz?
0: Czego nie?
1: No dobrze, oczywiście.
0: Może ktoś nas włączył dopiero.
1: Budzimy się na początku tygodnia, więc musi być dobry. 29 minut po 8, czas na wiadomości.
2: Radio Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
5: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7316 120. www.melchior.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK. A budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud. Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
8: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
3: Po reklamie. Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W wiadomościach Paryż i tragiczny wypadek koło opery. Zginęła tam kobieta potrącona przez samochód zarejestrowany w Polsce. Auto pędziło z prędkością 100 km na godzinę. Zatrzymano dwie osoby, jedna uciekła. W pojeździe policjanci znaleźli też środki odurzające. 60-latka została potrącona, gdy była na przejściu dla pieszych. Tożsamość kierowcy oraz pasażerów auta nie jest na razie znana. Atak ukraińskich dronów na Moskwę to ponad 400 bezzałogowców, które skierowano w nocy na cały obwód. Według strony rosyjskiej większość została zestrzelona. Znów płonie rosyjski Amazon, magazyn największego sklepu internetowego Wildberries. W obwodzie lwowskim w Podolsku drony prawdopodobnie zaatakowały skład ropy naftowej. W Domodjedowie pod Moskwą płonie park logistyczny Jużny Jewrata, jeden z największych kompleksów magazynowych w Rosji. Hiszpania z mistrzostwem w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0. Po meczu ogłoszono też nagrody indywidualne. Złotą piłkę dla najlepszego piłkarza turnieju otrzymał Rodri. Najlepszym bramkarzem wybrano jego kolegę z reprezentacji Hiszpanii, Unaia Simona. Królem strzelców z 10 golami został Kylian Mbappé, a najlepszym piłkarzem młodego pokolenia Pau Cubarsi. Nagrodę Fair Play przyznano reprezentacji Holandii.
9: Czas teraz na wiadomości z Gorzowa i okolic. Kamil Lewera, zapraszam. Będzie więcej pieniędzy na remonty i budowy dróg w lubuskich gminach. Do samorządów trafi ponad 88 milionów złotych, a to o milion złotych więcej niż przeznaczono na ten cel w tym roku. Pieniądze trafią do lubuskich gmin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Niebawem rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej edycji tego programu, informuje w mediach społecznościowych wojewoda lubuski Marek Cebula. Od początku istnienia Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Lubuskiem wyremontowano lub wybudowano drogi za prawie 900 milionów złotych. Mieszkańcy Gorzowa mogą przed czasem zdecydować o przyszłości władz miasta. Po wakacjach grupa mieszkańców planuje rozpocząć zbiórkę podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Jacka Wójcickiego oraz Rady Miasta. O zdanie zapytaliśmy prezydenta Jacka Wójcickiego, który ze spokojem podchodzi do tego tematu.
10: Jeżeli te osoby zbiorą wymaganą ilość podpisów, to wtedy będziemy jakoś to szerzej komentować. Ale ostatnie referenda w naszym regionie były nieskuteczne, bo też mieszkańcy doceniają stabilność i to, co się w samorządach dzieje, a dzieje się naprawdę bardzo dużo dobrego.
9: Zbiórka podpisów, aby móc w ogóle zwołać referendum, ma się rozpocząć po wakacjach. Organizatorzy muszą zebrać około 10 tysięcy podpisów.
11: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
9: Dziś maksymalnie termometry pokażą w okolicach 20 stopni. Niebo przez cały dzień będzie przykryte chmurami, z których popada deszcz.
11: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Nowy tydzień przed nami, 26 minut pozostało do 9.
1: Witamy i zapraszamy jak najbardziej.
0: Powoli, spokojnie.
1: Jakby się chciał tak wybić, wyskoczyć.
0: A tu ktoś spowalnia. Dobrze, to ja nie chcę być ten hamulcowy. Mów szybko jak chcesz. Gazebo, I Like Chopin przed nami.
1: Kasia
0: i Tomek.
1: Zapraszamy.

0: Za 18 minut będzie godzina 9, Kasiu, jeszcze 6 lat wytrzymajmy w zdrowiu jako takim.
1: Postaramy się, no. Człowiek się stara, no.
0: I starzeje, stara się i starzeje.
1: No, dobrze. Stara to będę.
0: 6 lat wytrzymajmy, bo właśnie czytam, gdzie najwięcej chętnych, jaki tłum jest na studia i okazuje się, że na Uniwersytecie Warszawskim na przykład największa konkurencja na kierunku lekarskim, 32 osoby na miejsce.
1: No proszę.
0: Jak usłyszeli ludzie, ile tam lekarzy, niektórzy oczywiście,
1: zarabiają.
0: Bo to
1: nie
0: zarabiają, to od razu jaka konkurencja się zrobiła.
1: To prawda.
0: No, a człowiek idzie do przychodni, czekasz, lekarz przyjdzie z dyżuru szpitalnego i tam czeka w tej kolejce i z numerkiem, nie może się doczekać, więc niech idą na ten kierunek. Niech się uczą. I podobnie jest na Jagiellońskim, tam jest pielęgniarstwo na przykład. 2228 osób na 200 miejsc tylko.
1: No dobrze, abyśmy mieli wykształconych lekarzy, oby ich nie brakowało, oby te kolejki do specjalistów były coraz krótsze, abyśmy w zdrowi byli i po lekarzach też nie chodzili specjalnie.
0: Ale wracając na ten warszawski uniwersytet, największy w Polsce, no, co robi na trzecim miejscu, uwaga, jeśli chodzi o konkurencję, japonistyka, 19 osób na miejsce, przecież nauczyć się tych krzaczków, tego japońskiego.
1: A co po tych krzaczkach można robić potem?
0: No chyba się dogadywać z jakimś biznesem japońskim, wiem. Może być pilotem wycieczek w Japonii dla Polaków, tam opowiadać różne rzeczy.
1: Perspektywa.
0: No, zastanawiam się, co jeszcze, ale to trzeba najtrudniejsze, tymi pałeczkami się musisz nauczyć jeść.
1: Nie, to chyba najłatwiejsze z tym wszystkim, pałeczką ziarnko ryżu nałożyć. Gumba i dęzbędz za chwilę.
0: A wreszcie klei na szczęście.
1: Na szczęście tak. A potem bajm i myśli i słowa na antenie Radio Plus. Za 16 minut 9.
2: Radio Plus. Gorzów.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compressor.
9: Facciamo subito, sì?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
14: Po reklamie.

0: Oj tak, budować nowy dzień będziemy, bo poniedziałek 20 dzień lipca w kalendarzu, a przed nami cały dzionek.
1: I mamy nadzieję, że te wichry i burze nie sprawiły, że mieliśmy myśli i słowa nieuczesane.
0: Jak uleca. No dobrze, za chwilę Elton John na antenie radia Blue Sign Still Standing. Właśnie widziałam zdjęcia Eltona z wakacji. No trochę już starszy pan, ale dalej potrafi się cieszyć.
1: Ale gdzieś na jakiejś ciepłej wyspie siedzi?
0: Tak, na jachcie, proszę pana. O. Zdziwiony trochę, że go tam posadzili, ale do przodu.
1: Takiego to stać. Za 5 minut 9, a my też, każdy z nas ma fajne wakacje, jeżeli nie może daleko pojechać, nie może jachtem sobie się bawić na jachcie, to przynajmniej na spacer nad wodę gdzieś blisko.
0: No i posłuchać ulubionych przebojów w Radiu Plus. Już teraz Elton John, my wracamy jutro po 6:00.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
1: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowa.

0: gdy nie widzisz tak.
1: Radio Plus Koszów.
2: Zalane posesje, zerwane dachy i groźny wypadek w Małopolsce, są ranni. Przez Polskę

0: wiadomości w Radiu Plus. Straty są duże, dużo także sprzątania przez Polskę w ciągu ostatnich godzin przeszły nawałnice z intensywnym deszczem i silnym wiatrem. Tylko do wieczora strażacy wyjeżdżali blisko 1600 razy. Najgorzej było w Małopolsce, ponad 600 strażackich interwencji. W Targanicach koło Andrychowa na bryczkę, którą podróżowało kilkanaście osób, runęło drzewo. 6 osób zostało rannych. W Świętokrzyskiem wiatr zrywał dachy budynków. Potężna wichura przeszła m.in. nad powiatem staszowskim.
1: W miejscowościach Trzcianka i w miejscowości Osala w powiecie staszowskim strażacy interweniowali między innymi przy 11 uszkodzonych dachach na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych. Najważniejsza informacja to brak osób poszkodowanych.
0: Mówi Marcin Bajur, rzecznik strażaków z Kielc, którzy do późnych godzin nocnych zabezpieczali dachy na uszkodzonych budynkach. I jeszcze raport ze Śląska o sytuacji mówi rzeczniczka tamtejszych strażaków Aneta Gołębiowska.
2: Najpoważniejsza sytuacja była w powiecie bielskim i Bielsku-Białej, gdzie strażacy prowadzili ponad 180 interwencji.
0: W mieście drzewa spadły na samochody, uszkodziły też dach budynku w Kozach. W wiadomościach ważna informacja dla kierowców. Po poważnym wypadku zablokowana krajowa dziewiątka w Skaryszewie na Mazowszu. Zdarzyły się tam 4 pojazdy, 2 osobówki i 2 ciężarówki. 2 osoby trafiły do szpitala. Na miejscu pracują policjanci, wyznaczono objazdy. Teraz Hiszpania i ewakuacja ponad 30 miejscowości. To w związku z szalejącymi pożarami lasów i łąk. Najwięcej mieszkańców musiało opuścić swoje domy w regionach centralnych. Walkę z ogniem utrudniają duże wysuszenie terenu, silny wiatr i wysokie temperatury. Jutro usłyszymy je w całym kraju, systemy alarmowe, a to w ramach ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 2026. O szczegółach opowie Tomasz Widak.
3: Ćwiczenia odbędą się między 7 a 19. W tym czasie na terenie całego kraju uruchomione zostaną syreny alarmowe. Najpierw wyemitowany zostanie modulowany sygnał oznaczający ogłoszenie alarmu, a następnie ciągły 3-minutowy dźwięk oznaczający jego odwołanie. Dodam tylko, że ćwiczenia przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Ich celem jest sprawdzenie działania systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.
0: Pamiętajmy, wszystkie nadawane sygnały będą miały wyłącznie charakter ćwiczebny i nie oznaczają rzeczywistego zagrożenia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Chcą sprawdzić, jak duży wpływ na retencję mają bobry. Wody Polskie wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt.
5: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
0: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i wyjaśnia, jaki jest cel takiej mapy.
5: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
0: Aplikacja zostanie uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni. Zebrane dane posłużą do badań prowadzonych przez naukowców.
4: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Brother Louis, Model Talking na początek tej godziny.

0: Rivers of Babylon i Bonnie M w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 19 minut po 9 teraz na zegarze. No, lato mamy takie, jakie mamy, ale w czasie deszczu też nie można się nudzić, nawet jeśli mamy wakacje. I o tym trochę dzisiaj będziemy rozmawiać. 691-141-141, numer SMS-owy dla Was w każdej sprawie.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

bal wszystkich świętych i budka suflera w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Bal to może być plan na urlop, jeśli pogoda pogrzyżuje nam plany. Lato bywa kapryśne. Wczoraj w wielu miejscach upalnie, dziś bardziej jesiennie niż letnio. Dlatego pytam o te wasze plany B na urlop i czy udało wam się właśnie dzięki temu, albo właściwie przez to, że pogoda nie dopisała i nie można było na przykład wyruszyć w góry lub spacerować brzegiem morza lub opalać się nad jeziorem, pływać. Właśnie, czy dzięki temu, że pogoda pokrzyżowała wam takie plany, udało wam się odkryć coś ciekawego? 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus. Sarah Brightman, Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Teraz.

0: Ken Lovins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Piosenka idealna do tego, aby w poniedziałek troszeczkę się nakręcić na cały tydzień. 15 minut pozostało do 10 i do 10 jeszcze między innymi, bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po reklamie.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Sweet Divine i Enrique Iglesias w Radiu Plus na koniec 10 za 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus, Gorzów.
3: Reklama.
4: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Plus Gorzów.
1: Ciało 33-latka wyłowione z jeziora. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Pożar w bloku w Nowej Hucie. Dwie osoby zostały ranne. Jak go zapamiętamy, Mundial 2026 przeszedł do historii. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny finał poszukiwań na Mazurach. Wieczorem ratownicy wydobyli ciało 33-latka z jeziora Kisajno. Zaniepokojona załoga jachtu zacumowanego w Pięknej Górze zgłosiła zaginięcie, ponieważ z mężczyzną od dłuższego czasu nie było żadnego kontaktu.
2: Do działań niezwłocznie skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego. Ratownicy po dojeździe zlokalizowali ciało człowieka. Następnie do działań wprowadzono nurka, który wydobył na powierzchnię ciało 33-letniego poszukiwanego mężczyzny.
1: Mówi Łukasz Wróblewski, rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków. Według ratowników MOPR do tragedii nie doszłoby, gdyby nie alkohol. Groźny pożar w krakowskiej Nowej Hucie. Ogień pojawił się rano w jednym z mieszkań czteropiętrowego bloku na osiedlu teatralnym. Dwie osoby trafiły do szpitala, mówi Maciej Podymkiewicz ze Straży Pożarnej w Krakowie.
3: Na miejsce skierowano 6 samochodów, 22 strażaków. Pożarem objęte było mieszkanie na parterze. Z mieszkania ewakuowano dwie osoby, przekazano zespołowi ratownictwa medycznego. Została im udzielona pomoc, zostali zabrani do szpitala.
1: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Zajmowali się bezprawnym wymuszaniem spłaty wierzytelności. CBŚP rozbiło gang

0: lubelskich parafiach. Tym razem Elżbietanka, siostra Szczepana Chrechorowicz, odwiedziła Lublin. W kościele pod wezwaniem świętego Jana Pawła II opowiadała o pomocy chrześcijańskim dzieciom Palestyny.
1: Są to albo sieroty, albo też dzieci z trudnych, rozbitych rodzin. Są to i dziewczynki, i chłopcy, dlatego że my nie rozdzielamy rodzin. To jest ich dom. Tam mieszkają, kształcą się w szkołach na zewnątrz. No i jako dom to też chcemy je jak najlepiej przygotować do życia, czyli żeby miały jakiś fach.
0: A działania sierocińca cały czas można wspierać. Informacje o Domu Pokoju w Betlejem są dostępne na Facebooku i na stronie homebetlejem.pl.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Wysoki poziom sportowy, amerykańskie show i nowinki, takie jak przerwy na nawodnienie czy niemal półgodzinna przerwa po pierwszej połowie finałowego meczu, z czego zapamiętamy Mundial 2026. Mistrzostwa Świata organizowane przez USA, Meksyk i Kanadę przeszły już do historii. Hiszpanie mogą cieszyć się ze swojego drugiego triumfu na tym turnieju. A z czego cieszą się kibice?
3: Był to wystrzałowy Mundial. Jeden z najlepszych, jeżeli o ile nie najlepszy w historii.
0: Mówi dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Dodaje, że najlepiej z tych mistrzostw zapamięta drużynę, która odpadła w ćwierćfinale, czyli Norwegię.
3: Cały świat ich pokochał. Jak ja przeglądałem sobie amerykańskie social media, to tam Erling Haaland stał się wielką gwiazdą. Tam oni zakochali się w Haalandzie. Na pewno Norwegowie wkradli się do ludzkich serc, amerykańskich serc szczególnie.
0: Kolejne mistrzostwa świata za 4 lata. Zorganizują je wspólnie Hiszpania, Portugalia i Maroko. Z okazji stulecia mistrzostw pojedyncze mecze odbędą się również w Ameryce Południowej.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: Prawie 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Dancing Queen i Abba na początek.

0: Rod Stewart, Some Guys Have All The Luck w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 10 teraz na zegarze. Niektórzy mają takie szczęście, że ich wymarzony urlop przebiega zgodnie z planem, tak jak sobie właśnie wymarzyli. No ale bywa też, że na przykład pogoda pokrzyżuje nam plany i wtedy warto mieć plan B. Bo z pogodą bywa różnie. To nie tylko chodzi o to, że nie ma złej pogody na to, żeby na przykład spacerować, biegać, ale czasami na przykład przez pogodę niektóre szlaki górskie mogą być zamknięte. Albo przez wichury uszkodzone zostały drzewa w ogrodzie botanicznym i nie możemy do niego wejść. Więc wtedy właśnie warto mieć plan B. I czy wam się przydarzyło, że przez to, że coś było dla was niedostępne, co sobie zaplanowaliście, dzięki temu zwiedziliście jakieś miejsce, udało wam się je odkryć? 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was. A do oddania mam dzisiaj ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka.

0: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy Twe marzenia.
5: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do Twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w Twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
6: A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier Xero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11. A gdy lato upalne lub deszczowe, można schronić się w muzeum. A gdyby to muzeum jeszcze tak nas szalenie zaciekawiło, to może nawet zainspirować do tego, żeby stworzyć coś własnego. I tak właśnie było w przypadku Andersona Taylora z Cambridge w Illinois. Amerykanin, który w wieku niespełna 10 lat otworzył swoje Muzeum Historii Naturalnej, a zrobił to po wizycie w Staffin Dinosaur Museum na szkockiej wyspie Skye. To takie niewielkie, prywatne, urocze muzeum dla fanów Parku Jurajskiego. I to muzeum tak urzekło chłopca, że zorganizował wystawę u siebie po powrocie do Stanów Zjednoczonych. Pomogli mieszkańcy, którzy przynosili minerały i inne eksponaty, a ten sukces Andersona został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, gdyż chłopiec widnieje tam jako jeden z najmłodszych założycieli muzeów właśnie. I w przyszłości chłopiec planuje także te zbiory muzealne poszerzyć o własne odkrycia, ponieważ ma zamiar studiować paleontologię i tym paleontologiem zostać i chce tę miłość do dinozaurów po prostu swoją jakby poszerzyć. No i tak, muzeum to też może być dla nas taki plan B, jeżeli planujemy spędzać czas na urlopie w naturze, ale pogoda niekoniecznie na to nam pozwala. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a pytam dziś o to, czy udało Wam się kiedyś odkryć coś właśnie dlatego na urlopie, że pogoda pokrzyżowała Wasze plany. Sissy Catch, Stranger by Night, teraz w Radiu Plus.

0: Hail the World i Michael Jackson w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut do 11 i do 11 jeszcze między innymi Like a Prayer i Madonna.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Prawie 30 kierunków studiów na Akademii imienia Jakuba z Paradyża, w tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia, psychologia studia jednolite magisterskie oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie 2.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą.

0: Pobiało wakacjami Las Ketchup i Aserehe w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Czy ktoś wykonywał ten charakterystyczny układ taneczny? No dobre, żeby się obudzić. Na zegarze teraz 3 minuty do 11, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Twój piękny ogród, jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus. Znęcą się nad kilkumiesięcznym synem. Zarzuty dla 23-latka z Sandomierza. Utrudnienia w warszawskim metrze. Wózek stoczył się z peronu. Żołnierze rozpoczynają dziś ćwiczenia w terenie. Jest apel o nierobienie zdjęć. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znęcał się nad 9-miesięcznym synem. Są zarzuty i tymczasowy areszt dla 23-latka z powiatu sandomierskiego w Świętokrzyskiem. Ślady pobicia odkrył lekarz badający dziecko i natychmiast wezwał policję.
1: Otrzymaliśmy informację ze szpitala w Sandomierzu, że na oddział dziecięcy przyjęto tam 9-miesięcznego chłopca. Obecność dziecka była związana z gorączką i wymiotami, natomiast podczas badań lekarz stwierdził, że na ciele dziecka znajdują się ślady i zasinienia, które mogą wskazać na to, że do ich powstania ktoś się przyczynił. Lekarz powiadomił służby.
0: Mówi Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiej policji. Sprawą zajęła się prokuratura.
2: Został zebrany materiał dowodowy, który pozwolił wydać postanowienie o przedstawieniu zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu fizycznego i psychicznego znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem oraz nad jego matką. Podejrzany został tymczasowo aresztowany. Czyn, który został zarzucony podejrzanemu, zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mówi Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Matka dziecka na razie nie usłyszała w tej sprawie żadnych zarzutów. Wózek stoczył się z peronu metra. 3 stacje wyłączone z ruchu. Teraz o niebezpiecznym incydencie w stolicy. Jak powiedziała nam Anna Bartoń z warszawskiego metra, doszło do niego na stacji Wawrzyszew.
3: Jest to wynikiem stoczenia się niezaopiekowanego, pustego wózka dziecięcego w torowisku na stacji Wawrzyszew. Strażacy wyciągają go spod pociągu.
0: Przez to pociągi nie kursują na 3 ostatnich stacjach pierwszej linii metra. Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny. ZTM uruchomiło komunikację zastępczą między stacjami Słodowiec i Młociny. Żołnierze wyruszają dziś w teren. Do końca lipca będą się szkolić w lasach na Opolszczyźnie. Jest apel o niefotografowanie ich ćwiczeń ani tras przejazdu. O szczegółach Dorota Senie.
4: Żołnierzy będzie można spotkać w rejonie Opola, Turawy i Zawadzkiego. Będą poruszać się pieszo, indywidualnie lub w grupach na

0: nie oznaczają zagrożenia.
1: O czym informowała Dorota Seń.
2: Wiadomości Radia Plus.
1: Trwa sezon grzybowy. Sanepid przypomina o podstawowych zasadach, jakie obowiązują podczas grzybobrania.
3: Wyruszając na poszukiwanie grzybów, należy pamiętać o takich kilku najważniejszych zasadach. Aby zbierać tylko te grzyby, co do których nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości, jeżeli ktoś właśnie nie ma pewności co do danego okazu, powinien zostawić go tam, gdzie rośnie.
1: Mówi Ewa Bieniek z podkarpackiego Sanepidu i dodaje.
3: Nie zbieramy również grzybów bardzo młodych, bardzo łatwo tutaj o pomyłkę.
1: A jeżeli wrócimy już z grzybobrania i nie mamy stuprocentowej pewności, grzyby możemy przenieść do siedziby Sanepidu, gdzie obejrzą je eksperci.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Heaven i Bryan Adams na początek tej godziny.

0: The One and Only Chesney Hughes w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut po 11, a ja pytam o wasze wakacyjne plany, które pokrzyżowała pogoda i czy dzięki temu udało wam się coś ciekawego odkryć. Gosia napisała w tej sprawie: w ubiegłym roku spędzaliśmy urlop z dziećmi w Gdańsku. Ze względu na dzieci plany były głównie plażowe, ale lipiec nad Bałtykiem niekoniecznie sprzyjał plażowaniu. Szczególnie jeden dzień był zimny i deszczowy, więc poszliśmy do Muzeum Solidarności. Byliśmy pełni obaw, bo dzieci małe, 5 i 6 lat, ale okazało się, że bardzo ich historia zainteresowała. Oczywiście na swój sposób. Spędziliśmy tam ponad 3 godziny, a po powrocie do domu starszy syn z przejęciem opowiadał dziadkowi o tym, czego się dowiedział, i słuchał opowieści dziadka o tamtych czasach, napisała Gosia. Jest to bardzo ciekawe muzeum i myślę, że też to Muzeum Solidarności jest takim miejscem, w którym na swój sposób właśnie każdego można zainteresować, nawet tych najmłodszych. Pamiętam, że na ścianie, gdzie jest napis Solidarności, przykłada się takie karteczki, wypełnia się coś, pisze się na temat tej wizyty w muzeum, i to, co mi zostało, utkwiło w pamięci, to dziecięce pismo i z informacją taką: strach pomyśleć, jak kiedyś było. Więc warto o tym też pamiętać, to już nie do dzieci, ale też do dorosłych, żeby takie rzeczy do nas nie wracały, a to, co się dzieje na świecie, to jednak. No dobrze, bo smutno się zrobiło, a miało być wesoło o tym, co odkryliście na wakacjach. 691-141-141, SMS-owy numer dla was, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości od was, a przypominam, że do oddania mam ręcznik plażowy od Radia Plus. Co udało wam się odkryć na urlopie dzięki temu, że pogoda pokrzyżowała pierwotne plany?
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama. Poranna kawa na tarasie. Zieleń zamiast pośpiechu. Wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga! Obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. rajbud.pl.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
8: Kaufland jest fresh!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. W Skaldowie.

Czas nas uczy pogody. Grażyna Łobaszewska w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Jeśli pogoda niestety nam nie dopisuje, bo jest albo za ładnie, albo za brzydko, to co wtedy? O to dzisiaj pytałam. Czy udało wam się odkryć coś dlatego, że pogoda pokrzyżowała wam plany urlopowe? I wiadomość od Mariusza. W tamtym roku odpoczywaliśmy w Kotlinie Kłodzkiej. Słuchaliśmy waszego programu ze Stwierdzy Srebrna Góra, a że było bardzo gorąco i byliśmy już zmęczeni upałem, to postanowiliśmy zejść pod ziemię. Dlatego odwiedziliśmy najpierw Twierdzę Kłodzko, a później pojechaliśmy właśnie do Srebrnej Góry. Dzieciaki były tak zachwycone, że wróciliśmy na Dolny Śląsk jesienią i musieliśmy odwiedzić też Times Gate w Jeleniej Górze, a w tym roku też planujemy wyruszyć na podobny szlak, napisał Mariusz ze Sławy. I do Mariusza powędruje ręcznik plażowy od Radia Plus, a nawet po wyjściu z kopalni albo z podziemi twierdzy jakiejkolwiek taki ręcznik też się przydaje, bo to różnie przecież bywa w wakacje. A jeśli chodzi też o ten szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, bo tutaj właśnie został przytłoczony ten szlak, to my w tym roku będziemy także obecni na Dolnym Śląsku i już w najbliższą sobotę razem z Kasią Kozimor będziemy prowadziły program z Zamku Książ. A od poniedziałku będzie do zdobycia na przykład weekend na Zamku Książ, więc warto z nami zostać. Private Dancer i Tina Turner teraz w Radio Plus.

0: La Bamba i Los Lobos w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 17 minut do 12. Szukając dobrych wiadomości, napisała Paulina, papierówki zaczynają nadawać się do konsumpcji. Kulinarne wieści to zawsze dobre info, a przynajmniej smaczne. A po deszczu mamy kałuże, gdzie sobie można wskoczyć, powiększając uśmiech na twarzy, chociaż u nas słoneczko świeci. Papierówki też na pogodę się również polecają. Taki kompot, zimny kompot z papierówek, to też jest smak lata. Nawet jeśli czasem za oknami niekoniecznie jest taka pogoda, jaką byśmy chcieli mieć, to te papierówki jakoś z latem mocno się kojarzą. Do 12 w Radiu Plus jeszcze między innymi Lombard i Przeżyj to sam.
1: Radio Plus Gorzów.

0: Laura Benningen na koniec 11.12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta potem. Dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 9.00.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Tu mi kamień, murarze, ciosany połóżcie, a na nim tę nieszczęsną pamiątkę wydruszcie.
4: Zakład kamieniarski Jan Melchior. Tworzymy ostatni wyraz pamięci. Indywidualne i gotowe projekty nagrobków. Na gotowe wzory promocyjne ceny. Zakład kamieniarski Jan Melchior. Stare Polichno Wodna 2. Gorzów Żwirowa przy starym parkingu. Skwierzyna vis-a-vis cmentarza. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Strażacy usuwają skutki wichur. Dziś kolejne ostrzeżenia IMGW. Pijana doprowadziła do dramatycznego wypadku w Lubuskiem. Poprawia się stan rannych. Fałszywe sztabki złota i podrobione paragony. Nowa metoda oszustów. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po weekendowych nawałnicach dziś kolejne ostrzeżenia IMGW. Burze mogą nawiedzić północną część kraju. Trzeba będzie uważać na silny wiatr, a lokalnie też na grad. Alerty zaczęły obowiązywać o 12 i utrzymają się do godzin wieczornych. A w ostatnich godzinach strażacy mieli mnóstwo pracy. Łącznie interweniowali ponad 1500 razy. Ucierpiały Śląsk, Lubelszczyzna i Świętokrzyskie, ale najtrudniejsza sytuacja była na południu Małopolski.
1: W miejscowości Otwinów drzewo uszkodziło budynek gospodarczy w Tarnowie. Nowe zaparkowane samochody. W miejscowości Radłów strażacy zabezpieczali uszkodzony dach na budynku mieszkalnym.
0: Relacjonuje Dominik Ryba ze Straży Pożarnej w Tarnowie. Niespokojnie było też w centrum, między innymi w Łódzkiem, mówi Jędrzej Pawlak z tamtejszej Straży Pożarnej.
2: Strażacy usuwali połamane gałęzie i konary drzew. Wypompowywanie wody również było częścią zadań strażaków. Jeżeli chodzi o straty materialne, największe miały miejsce w Łodzi. Spadające drzewa uszkodziły 4 samochody osobowe.
0: Najbliższe dni mają być już spokojniejsze, ale za to chłodniejsze, poniżej 20 stopni. Poprawia się stan rannych po groźnym wypadku w Lubuskiem. Wieczorem pod Babim Mostem pijana kierująca w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas i uderzyła w prawidłowo jadący samochód. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd dachował. Ranne zostały 3 osoby, mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji.
3: Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała w organizmie 0,7 promila alkoholu. Za spowodowanie kolizji została ona ukarana mandatem karnym w wysokości 5000 zł. Dodatkowo wobec tej kobiety prowadzone jest postępowanie w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości.
0: Poszkodowani trafili do szpitali w Wolsztynie i Świebodzinie. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Fałszywe sztabki i podrobione paragony. Mennica Polska ostrzega przed nową metodą oszustwa. Chodzi o fałszywe sztabki złota. Często towarzyszą im podrobione dokumenty zakupu, które mają uwiarygodnić transakcje. Przestępcy coraz częściej posługują się fałszywymi dokumentami imitującymi paragony z salonów Mennicy Polskiej.

0: zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Pomoc otrzymała m.in. pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorczyk z Republiki Środkowoafrykańskiej.
1: Ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala. Motor do depoty jest hurtownia leków, po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki. Także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć.
0: Szczegóły na stronie Miwa Polska.
2: O czym informowała Aneta Paszko.
3: Czas teraz na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Do końca wakacji ma się zakończyć remont rynku w Lubniewicach. Prace są już na bardzo zaawansowanym etapie. Inwestycja trwa już 1,5 roku i będzie kosztowała około 6,5 miliona złotych. 90% tej kwoty to dofinansowanie zewnętrzne. Po remoncie rynek w Lubniewicach będzie bardziej reprezentacyjnym miejscem. Ma to być przestrzeń do spotkań, odpoczynku i organizacji wydarzeń. Posadzono już tam krzewy oraz drzewa. Jest też nowa rusałka, która będzie stać w fontannie. Przypomnijmy, że roboty wydłużyły odkrycia archeologiczne. Pod powierzchnią ziemi natrafiono na studnie, piec kaflowy oraz naczynia z XVI wieku. Ponad 120 tysięcy złotych trafi na modernizację boisk, rozwój infrastruktury sportów wodnych oraz poprawę aktywnego wypoczynku w północnej części naszego regionu. Pieniądze na ten cel przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, mówi wicemarszałek województwa Hubert Harasimowicz.
4: Konkurs zakończył się z końcem marca. Lubuska Baza Sportowa, cel dofinansowanie inwestycyjne na modernizację, remont bazy sportowej, rekreacyjnej.
3: I tak m.in. 25 tysięcy złotych trafi do Stowarzyszenia Oko Oblicza Kłodawskich Okolic, które wybuduje nową wiatę przy jeziorze w Kłodawie.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
3: Do końca dnia niebo nad naszym regionem będzie przykryte chmurami, z których miejscami może popadać deszcz.
5: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
6: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: Marek Sierocki, Janek Pasterski, dzień dobry. Cóż to były za emocje, cóż to był za wieczór?
8: No, wspaniały finał. Hiszpania wygrała 1-0 po dogrywce z Argentyną i są drugi raz mistrzami świata. Z tej okazji Viva España, Imca Marina na dobry początek. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Wracamy do sobotniego koncertu w Operze Leśnej w Sopocie. Radio Plus było patronem medialnym tego wydarzenia i rzeczywiście było to wielkie wydarzenie. W piątek w naszej audycji gościł Albano.
2: Gościł Albano, przesympatyczny człowiek, fantastyczny artysta. Uważam, że to była naprawdę świetna godzina, podczas której no, byliśmy w stanie dowiedzieć się wielu takich rzeczy nieoczywistych.
1: Nie tylko to, co mówił na antenie, ale też poza anteną, kiedy nam opowiadał różne ciekawe historie, między innymi o tym, jak Michael Jackson splagiatował jeden z jego utworów. Opowiadał o tym procesie, jak to się miało zakończyć, wspólnym występem. Niestety nie doszedł do skutku ten występ, bo Michael Jackson zmarł. Ale wracając do koncertu, fenomenalny zespół muzyków, który towarzyszył Albano na scenie. Wszystko się zgadzało, świetnie grali. Publika fantastycznie wręcz przyjęła Albano, nie chciała go wypuścić ze sceny, no bisował blisko 20 minut.
2: Ja się wcale nie dziwię, bo jak już taka gwiazda się pojawia i ma się na wyciągnięcie ręki i ucha, to się chce jak najdłużej korzystać.
1: A wśród ponad 4000 widzów, którzy byli w Operze Leśnej w Sopocie, byli nasi słuchacze. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie, pokazali się. Poprosiłem, żeby te osoby, które wygrały zaproszenia, podniosły ręce do góry i tak było.
2: I się pokazali i pisali również do mnie osobiście wiadomości mailowe, że dziękują za te bilety. Jest para słuchaczy, która bardzo się cieszyła, za tydzień lecą w ogóle do Włoch i stwierdzili, że to jest coś wspaniałego, ale że po tym koncercie to już po prostu nie mogą się tych Włoch doczekać, no bo dostali takie cudowne emocje teraz w sobotę.
1: Ja podziwiam kondycję fizyczną Albano. Przecież artysta ma ponad 80 lat, a wciąż jest w świetnej formie. Twierdzi, że nie pracuje nad swoim głosem, nie ćwiczy go, a głos ma fenomenalny. Te wszystkie górne alikwoty no, po prostu świetnie brzmią. Naprawdę to był fantastyczny koncert i też opowiedział nam historię związaną z przebojem Felicita, że końcówka lat 70., początek 80. to był czas, kiedy Włochy przeciętnemu człowiekowi kojarzyły się z mafią, z jakimiś skandalami, no i z takim smutnym czasem. Dlatego ta piosenka Felicita, bardzo radosna, kiedy dostał ją Albano, to mówi, że to jest świetny utwór, który ma szansę zmienić opinię na temat Włoch. I tak się stało. To piosenka, która zajęła drugie miejsce na festiwalu San Remo w roku 82, ale stała się, nie wygrali, ale stali się wykonawcami Albano i jego żona Romina Power, no jednego z największych hitów w historii włoskiej piosenki. Teraz ten utwór przypominamy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
3: Studiuj na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża kierunki inżynierskie i magisterskie. Automatykę i robotykę, energetykę, informatykę, inżynierię produkcji oraz mechanikę i budowę maszyn. Więcej na www.ajp.edu.pl.
4: Uwaga przedsiębiorcy, firmy szukające powierzchni pod działalność gospodarczą handlową. 1700, 100 i 200 metrów kwadratowych na każdą działalność. Gorzów, Żwirowa 132, 134. Telefon 602 376 228 lub 662 271 710.
5: Gdy liczą się miejsce, wygoda i cena, warto sprawdzić osiedle przy Murawach Gorzowskich. Zamieszkaj blisko natury, a jednocześnie w dobrze skomunikowanej części miasta. Tylko do końca wakacji mieszkania w budynkach 4 i 5 z rabatem 10%. Także z możliwością finansowania wkładu własnego z gwarancją BGK, a budynki 6 i 7 oraz hala garażowa właśnie powstają. Wybierz wymarzone mieszkanie na osiedlu przy Murawach Gorzowskich. Biuro sprzedaży Rajbud, Gorzów Górczyńska 21. Rajbud.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Po reklamie.

0: Zespół Perfect, Chcemy Być Sobą, to już za nami, a przed nami jeden z najsłynniejszych instrumentalnych utworów wszechczasów. Najpierw ten utwór ukazał się na płycie, ale było tak duże zainteresowanie piosenką, stacje radiowe utworem zaczęły go grać, że w końcu też pojawiła się Samba Patti na singlu.
1: Lubisz jak gitara gra, to teraz wirtuoz gitary.
0: No i to do tego gitary takiej rockowo-latynoskiej. Carlos Santana, Samba dla Ciebie.

0: Jak najbardziej pozytywnie Shaking Stevens doprowadził nas do szaleństwa, a szaleństwo było, oj, i to jeszcze jakie, w minioną sobotę w Sopocie w Operze Leśnej. Tam koncert Albano, ale także duetu Ricky e Poveri. No i się działo.
1: Zespół, który karierę zaczynał w latach 60., popularność zdobył w roku 71., kiedy wystąpili na festiwalu San Remo i zaśpiewali utwór Que Sera. Tak wtedy było w San Remo, że jedną piosenkę śpiewało kilku wykonawców. No i również wtedy śpiewał José Feliciano Que Sera. Jego wersja zdobyła większą popularność. Potem bywało różnie, ale końcówka lat 70., początek lat 80. to był czas największych sukcesów. Wówczas tria Ricky e Poveri, takie utwory jak Sara Perchettiamo, Made in Italy, Mamma Maria, Voulez-vous danser, Hasta la vista, no to były hity, które nuciła nie tylko włoska publiczność, ale prawie cała Europa. W Polsce byli wówczas mega, ale to mega popularni. Te piosenki usłyszeliśmy w sobotę podczas koncertu. Tak jak w przypadku Albano, zespół towarzyszący to muzycy na najwyższym światowym poziomie. To wszystko brzmiało cudownie, bardzo nowocześnie. Nadali tym utworom z lat 80. taki no, bardziej nowoczesny charakter, ale zachowując to, co najlepsze w tej włoskiej muzyce, melodyjne piosenki, cała sala, cała opera leśna kołysała się chociażby w rytm przeboju Acapulco.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus. Gorzów.
1: Reklama.
0: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
1: Po reklamie.

0: to Marek Grechuta, Nie dokazuj. Zaproszenie na dziś na godzinę 20. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie, zmiksowane non-stop od 20 do 22. Jak w każdy poniedziałek, wtorek, środę i czwartek, wakacje.
1: No, to dzisiaj się na to idealnie łapiemy na początku tygodnia. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Marek Środzki,
0: Jan Pasterski. Na zakończenie przebojowej poczty Maria Macki, Show Me Heaven.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy borówki amerykańskie 10,99 za opakowanie 400 gramów, a do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Tak, winogrona ciemne 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Radio Plus.
1: Limit stawki godzinowej dla lekarzy? Rząd zajmie się propozycjami resortu zdrowia. Tymczasowy areszt dla kierowcy ciężarówki to po brawurowej ucieczce i staranowaniu radiowozu. Ruch wahadłowy w Tatrach, remont na popularnym szlaku. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jakie zmiany czekają lekarze? Jutro rząd ma się zająć propozycjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi m.in. kominów płacowych. Resort przygotował 2 projekty ustaw i 4 projekty rozporządzeń, które zakładają m.in. limit stawki godzinowej dla lekarzy do 240 zł brutto na kontraktach. Co jeszcze znalazło się w projektach, to sprawdził nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Resort Zdrowia chce także wprowadzić pełną jawność konkursów i umów w placówkach mających kontrakty z NFZ, zakazać zawierania umów ze spółkami lekarskimi, czy wprowadzić obowiązek pracy lekarza na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu.
3: Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
2: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Zmiany były głównym tematem czwartkowego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, na którym lekarze z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy domagali się m.in. wsparcia szpitali zatrudniających na umowę o pracę. Po posiedzeniu rządu 2 projekty ustaw przygotowane przez ministerstwo mają pilnie trafić na obrady Sejmu.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Został tymczasowo aresztowany. Kierowca, który staranował radiowóz ciężarówką, uderzył w drzewo i porzucił auto w lesie. Wszystko działo się na trasie S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem. Po kilku godzinach mężczyzna został zatrzymany w Wielkopolsce. 24-latek usłyszał w sumie 6 zarzutów.
4: Zatrzymał się do kontroli drogowej poprzez sygnały dawane przez Urząd Celno-Skarbowy, a później przez policję. Drugi zarzut dotyczy tego, że prowadził wówczas samochód wbrew zakazowi sądowemu. Zarzuty dotyczą czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, czyli artykuł 223 paragraf 1 kodeksu karnego.
1: Mówi Mariusz Ciechanowski z prokuratury w Aleksandrowie Kujawskim. Zarzuty usłyszał też drugi mężczyzna, który pomagał kierowcy w ucieczce i ukrywaniu się. Prawdopodobnie jutro pociągi wrócą na trasę pomiędzy Piwniczną Zdrój a Muszyną w Małopolsce. Trwa naprawa torów w Wierchomli po tym, jak w piątek uszkodził je wykolejony pociąg towarowy. Zniszczenia są duże, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
5: Na pół kilometrze trzeba było wymienić podkłady kolejowe. Miejscowo również tory. Zostało kilka wagonów, które leżą obok koryta rzeki i ten jeden w rzece. I po naprawie torów będziemy mogli przystąpić do ich usuwania.
1: Przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ruch wahadłowy w Tatrach. Dziś rozpoczyna się remont na popularnym szlaku z hali gąsienicowej na Przełęcz Zawrat. Wymienione zostaną tam łańcuchy, mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów.

0: Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam teraz na wiadomości z regionu. Ponad 1 800 000 złotych otrzymał powiat sulęciński na inwestycje w bezpieczeństwo. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury związanej z ochroną ludności oraz podniesienie zdolności reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Samorząd planuje m.in. zakup ambulansu z napędem na 4 koła, przyczepy transportowej do agregatów prądotwórczych, namiotu pneumatycznego i kontenera magazynowego. Pieniądze udało się pozyskać w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Udane lęgi w Parku Narodowym Ujście Warty. Na sztucznych platformach zamontowanych przez przyrodników wykluły się rybitwy rzeczne, kaczki, krzyżówki, a nawet mewy śmieszki, mówi zastępca dyrektora Parku do Spraw Przyrodniczych Jolanta Gaczyńska.
1: Naliczyliśmy tak szacunkowo około 80 par, tak średnio do 9 par rybitw na platformie, ale to nie tylko rybitwy tam zamieszkały, mieliśmy nawet dzikich lokatorów innych, kaczki, kaczkę, krzyżówkę, mewy śmieszki. Te platformy sprawdziły się, szopy tam nie dotarły. Sukces lęgowy jest, co nas bardzo cieszy.
0: Park Narodowy Ujście Warty jest ostoją dla ponad 270 gatunków ptaków. Pogoda.
2: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
0: Dziś w naszym regionie na niebie przeważają chmury, z których miejscami może przelotnie popadać deszcz. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 17 stopni, a biometr na ogół jest obojętny.
2: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
4: Pięknie zaczynamy kolejną godzinę, bo już teraz w Radio Plus Zbigniew Wodecki. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Super Tuper to ABBA w Radio Plus. Przyjemnie się zrobiło. Dzisiaj 20 dzień lipca, poniedziałek, czyli przetasowanie turnusów i nad polskim morzem pewnie znowu będzie tłoczno. Ja byłem w sobotę z Markiem Sierockim i w piątek zresztą też. W niedzielę wracając z Sopotu, także człowiek widział to i owo, faktycznie tłok. Ale czytam teraz, bo Sopot z Sopotem i Trójmiasto w ogóle, że Karwia w czasie sezonu, w tym szczycie, przeżywa prawdziwy najazd turystów, bo kiedy jest ładna pogoda, to nawet 50 tysięcy gości dziennie potrafi się w tej miejscowości pojawić. No i wtedy człowiek przy człowieku. Duża rotacja, 50 tysięcy. Słuchajcie, to ja nie wiem, czy to już nie jest tak, że dla kogoś może nawet czasami zabraknąć gofra.
1: Radio Plus. Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

Brytyjczyk w Stanach Zjednoczonych. No tak, to tak humorystycznie trochę Sting, ale dzisiaj to pewnie nic dziwnego. Zresztą w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie nie brakowało wszelakich narodowości, wszakże Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Mundial wczoraj, wielki finał, Hiszpania kontra Argentyna. No i już wiemy, i to było chyba, no nie wiem, pewnie dla jednych zaskoczenie, dla innych nie, ale tak, po dogrywce to Hiszpania została Mistrzem Świata. A jakby ktoś miał ochotę przedłużyć te emocje związane z, no właśnie, z mundialem, to FIFA będzie wyprzedawała kawałki murawy z boisk, na których mistrzostwa się rozgrywały. Mniej więcej $450 będzie kosztował taki fragment murawy z trawą, pięknie opakowany w pudełeczko, sygnowany odpowiednią datą. Można coś takiego mieć i świętować każdego dnia. A skoro podróże i wakacje, to jesteśmy w toku podróżowania i zwiedzania. W najlepsze. Desirel teraz i Voyage, Voyage.

0: Poranka.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
0: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
0: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Po reklamie.

0: Rod Stewart na dobry koniec tej godziny, no bo przyjemnie się zrobiło, to prawie 14 w Radiu Plus. Już za chwilę wiadomości i Michał Konopiński, zapraszamy.
1: Radio Plus Gorzów.

0: MON ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Moskwa ma wykorzystać przechwycone ukraińskie drony. Zabójstwo kobiety w zachodniopomorskiem. Po kilkugodzinnej obławie służby zatrzymały mężczyznę. Mniej zamówień z Chin. Koniec tanich paczek. Jest 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami. Moskwa może do tego wykorzystać przechwycone ukraińskie drony. Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich maszyn i wykorzystać je do prowokacji pod fałszywą flagą.
1: Na to trzeba być gotowym. Jutro rano kolejny raz zbierze się Komitet Bezpieczeństwa Rady Ministrów. To będzie jeden z głównych tematów. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
0: Wicepremier przypomina, że tylko w ubiegłym tygodniu nad Bałtykiem trzykrotnie doszło do przejęcia rosyjskich samolotów, które poruszały się niebezpiecznie blisko polskiej przestrzeni powietrznej. Zabójstwo kobiety w Chojnie w zachodniopomorskim. Ciało znaleziono około godziny 10. Po kilku godzinach policjanci zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z jej śmiercią. O szczegółach Michał Zaręba.
2: W akcji poszukiwawczej udział wzięli funkcjonariusze prewencji, przewodnicy z psami tropiącymi oraz zespoły wykorzystujące drony. Działania wsparli także policjanci z Komendy Wojewódzkiej ze Szczecina. Mężczyznę mogącego mieć związek ze sprawą zatrzymano niespełna 3 godziny po znalezieniu ciała.
0: Dalsze czynności prowadzić będzie prokuratura rejonowa w Gryfinie. Koniec tanich paczek z Chin wpłyną na kupujących. Zamówień jest mniej. Od 1 lipca wprowadzono dodatkowe opłaty dla przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dotychczas paczki do 150 euro były zwolnione z opłat. Teraz 3 euro są naliczane do od każdego przedmiotu. Jeśli zamawiamy kilka różnych rzeczy, cło może wynieść wielokrotność tej kwoty.
3: Cła nie płaci konsument. Dłużnikiem celnym jest sprzedawca, platforma internetowa lub ich przedstawiciel zgłaszający towar do odprawy. Konsument może jednak zobaczyć wyższą cenę zakupu, jeżeli sprzedawca uwzględni ten koszt w cenie lub w kosztach dostawy.
0: Mówi Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Choć na szczegółowe dane będziemy musieli poczekać, już teraz wiadomo, że przez dodatkowe koszty zamówień z zagranicznych platform jest mniej.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Seniorzy będą mogli znaleźć nową ścieżkę zawodową albo odkryć nową pasję. W środę w Krakowie wystartuje Biuro Karier Seniorek i Seniorów. Jak będzie funkcjonowało to miejsce i gdzie się zgłosić, mówi Marta Wodyńska, pełnomocnik prezydenta miasta.
5: Przede wszystkim będzie to miejsce, do którego każda osoba, czy tuż przed emeryturą, czy w wieku emerytalnym, będzie mogła się zgłosić, żeby porozmawiać o tych możliwościach, które dla niej istnieją na rynku pracy, ale też dowiedzieć się, jakimi kompetencjami, czy jakim potencjałem sama dysponuje. Pierwsze spotkanie będzie możliwe już 22 lipca. Na Dekerta 24 na trzecim piętrze.
0: Punkt ma działać we wtorki i środy od 11 do 14.
6: Czas na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. Po wakacjach ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o zwołanie referendum w sprawie odwołania prezydenta Gorzowa oraz Rady Miasta. To inicjatywa, którą planuje przeprowadzić grupa mieszkańców. To nie jest dobry czas na referendum, podkreśla przewodniczący klubu radnych Gorzów Plus Maciej Buszkiewicz.
7: W Gorzowie dobrze się dzieje. Kwestia stali

0: 10% uprawnionych do głosowania. Stephanie Jones ponownie zagra w gorzowskim AZS-ie. Amerykańska skrzydłowa po raz trzeci w swojej karierze będzie reprezentować barwy gorzowskiego klubu. Nadchodzący sezon będzie dla niej już 7. spędzonym na parkietach Basket Ligi Kobiet. Polski skład zespołu będą tworzyć Weronika Telenga, Klaudia Gerthen, Magdalena Szymkiewicz, Gabriela Lebiecka, Weronika Steblecka, Magdalena Kloska, Wiktoria Stasiak oraz Wiktoria Kuczyńska.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
0: Do końca dnia niebo nad naszym regionem będzie przykryte chmurami. Możemy miejscami spodziewać się opadów deszczu. Wiatr wieje z zachodu z prędkością 17 km na godzinę.
1: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: I will always love you. To Whitney Houston oczywiście. I tak zaczynamy kolejną godzinę w Radio Plus. 5 po 14. Janek Pasterski. Dzień dobry.

0: odrobina magii to oczywiście Queen i Freddie Mercury. No tak, jak wakacje to i magiczny czas, prawda? Zwłaszcza jeżeli człowiek akurat na urlopie. Byliśmy teraz z Markiem Sierockim, to przy okazji koncertu, który miał miejsce w Sopocie. Sam bez Rominy Power, to już się zagalopowałem odrobinę, ale za to w towarzystwie duetu Ricky e Poverin. No ale mam na myśli to, że sporo ludzi nad morzem było, zwłaszcza, że w piątek było wręcz upalnie i przepiękna pogoda. Później było już troszkę gorzej, ale mam nadzieję, że jeszcze takie okienka pogodowe gdzieś nad jeziorami, czy też nad morzem w Polsce, a może za granicą, gdzie łatwiej o dobrą pogodę, na pewno nieraz się jeszcze pojawią, bo no nie jesteśmy nawet jeszcze na półmetku wakacji, jeszcze przed nami trochę. W związku z tym rozdajemy wam ręczniki plażowe, kąpielowe z logo Radia Plus. Jeżeli ktoś by miał ochotę, to zapraszam już teraz. Czekam na SMS-y pod 691-141-141.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Chowasz stopy w trampkach? Już nie musisz. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk. Poradzimy sobie z każdym Twoim problemem. Wrastające paznokcie, pękające pięty, odciski, grzybica paznokci stóp i dłoni. Postaw na doświadczenie i profesjonalizm, a my zadbamy o Twoje stopy. Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk, Gorzów. Telefon 881 013 559. Zdrowe stopy tylko z Centrum Zdrowych Stóp Tatiana Waluk.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl
6: Ty plus

0: lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Cudowne głosy braci Gibb, to Bee Gees oczywiście, How Deep Is Your Love. No a ja tymczasem dodzwoniłem się do Doroty z Radomia. Doroto, dzień dobry. Halo, halo, napisałaś, że razem z mężem szykuje wam się urlopik i jedziecie do chałup nad morze.
1: Tak.
0: Okej. Coś mamy, problemy z zasięgiem, ale może jeszcze uda mi się tylko wydobyć od ciebie te informacje. Kiedy ten urlop?
1: W sobotę wyjeżdżamy.
0: W sobotę wyjeżdżacie, no to czasu niewiele. W takim razie ja śpieszę na pocztę, żeby wysłać do was ręcznik kąpielowy, bo mam nadzieję, że wam się przyda.
1: Oczywiście, dziękuję ślicznie.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam cię.
1: Ja też sobie pozdrawiam.
0: Pozdrawiam cię ciepło. No, niestety czasami tak technicznie z zasięgiem coś potrafi rwać, ale mam nadzieję, że w najbliższą sobotę w chałupach pogoda dopisze. No i wszyscy, którzy tam będą korzystali pełnią po prostu ze swojego urlopu. A już teraz dla każdego pracującego, odpoczywającego. Bonnie Tyler w Radio Plus Holding Out for a Hero.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: na koniec tej godziny. To już prawie 15:00. Za chwilę w Radiu Plus wiadomości i Mikołaj Gronet.
1: Radio Plus, Gorzów.
2: Reklama.
3: Kamień w domu i ogrodzie, bo kamienie są dziś w modzie. Żółty, czarny czy czerwony, w każdym domu wymarzony. Chcesz mieć w domu coś z kamienia? My spełnimy twe marzenia.
4: Zakład kamieniarski Melchior. Wszystko z marmuru i granitu do twojego domu i ogrodu. Naturalne schody, kominki, blaty, parapety, elementy do kuchni i łazienki. Zakład kamieniarski Melchior. Trwałość i elegancja w twoim domu i ogrodzie. Stare Polichno, Wodna 2. Telefon 95 7 316 120. www.melchior.pl.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Czy będzie rozłam w PiS-ie? Trwa spotkanie w siedzibie partii. Salmonella w firmie cateringowej dzieci z toruńskiego żłobka wciąż są w szpitalu. Wilki ponownie grasują na Podkarpaciu. Zagryzły dwa psy. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko przez zaostrzający się konflikt w partii. W czwartek mija termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. Do tego czasu politycy związani z Mateuszem Morawieckim muszą zrezygnować ze swojego stowarzyszenia. Pomiędzy frakcjami wciąż jednak wrze. O czym więcej Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. W weekend na Platformie X politycy PiS-u kierowali do siebie takie słowa jak rynsztok, czy nawet stół pysk. Obserwatorzy są zgodni.
3: To jest jednak największy wyraz buntu w PiS-ie kiedykolwiek.
2: Mówi były polityk Konfederacji, obecnie komentator polityczny Robert Winnicki. Kandydat PiS-u na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
4: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem.
2: Ale stronnicy Mateusza Morawieckiego w partii przekonują, że nie zrezygnują ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak słyszymy, pełną parą idą też przygotowania do tak zwanego grilla Morawieckiego, czyli wydarzenia, które 31 lipca organizuje jego stowarzyszenie.
1: Tymczasem PiS traci w sondażach, jak wynika z najnowszego badania Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na 23,8% głosów. Ewentualne ugrupowanie Morawieckiego dostałoby 2,3%. Gdyby w PiS nie doszło do rozłamu, zagłosowałoby na nie 25,4% wyborców. Salmonella w firmie cateringowej. Zakażenie bakterią potwierdzono u pracownika firmy, która zaopatrywała placówki w Toruniu. W zeszłym tygodniu objawy zatrucia pojawiły się w dwóch żłobkach, domu seniora i przedszkolu.
5: Pracownik został natychmiastowo odsunięty od pracy, a teraz zadaniem pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest to, żeby zbadać tą nową okoliczność i zweryfikować związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy osobą chorą a możliwościami przeniesienia bakterii na przygotowywane posiłki.
1: Mówił Łukasz Betański z bydgoskiego sanepidu. Objawy zakażenia salmonellą ma prawie 70 osób. Troje dzieci i jedna osoba dorosła trafiły do szpitala.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wilki ponownie grasują na Podkarpaciu. W gminie Besko drapieżnik porwał dwa psy. Jak mówi wójt Mariusz Bałaban, to nie pierwsza tego typu sytuacja.
6: Mieliśmy już kilka takich zdarzeń, gdzie wilki pożarły psy. Były też zdarzenia związane z zażartym bydłem. Też sporo śladów dzikich zwierzyny zażartej przez wilki.
1: Gmina Besko do końca roku ma jeszcze pozwolenie na płoszenie zwierząt. Szacuje się, że w całej Polsce jest około 5000 wilków, z czego ponad 1000 żyje na Podkarpaciu.
7: Czas teraz na wiadomości z regionu. Kamil Lewera, zapraszam. W budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku powstanie punkt informacji turystycznej. Będzie to nowoczesna przestrzeń wyposażona w niezbędny sprzęt i materiały promocyjne w języku polskim oraz niemieckim. Projekt zakłada też uruchomienie pod strony internetowej z bazą atrakcji, noclegów i wydarzeń. Przy marinie z kolei zostaną zamontowane m.in. stojaki rowerowe, ławki, kosze na odpady oraz ogólnodostępna toaleta. Gmina Santok otrzymała na ten cel ponad 305 tysięcy euro dofinansowania. Pieniądze udało się pozyskać dzięki współpracy z niemieckim miastem Zelow. Wakacje sprawiają, że chętniej przesiadamy się na dwa kółka i to nie tylko wtedy, gdy jesteśmy na urlopie, ale także podczas codziennych wyjazdów do pracy, na zakupy czy na spotkanie ze znajomymi. Sieć ścieżek rowerowych w regionie jest coraz lepsza.
8: Budowa ścieżek rowerowych jest ważną rzeczą. Po pierwsze, mamy piękne województwo, piękne walory turystyczne, które trzeba pokazywać.

0: Tomasza Luzi i Moskitier.
1: Poniedziałkowe popołudnie w naszym regionie pochmurne, a miejscami deszczowe. W tej chwili na termometrach mamy w okolicach 19 stopni. Biometr cały czas jest obojętny.
0: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i Moskitier. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Duet już teraz w Radio Plus. Simon i Garfunkel, The Sounds of Silence. Dzień dobry, Janek Pasterski, po 15.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Dyskotekowa wersja Boba Marleya, Bonem No Woman No Cry. No i dyskotekowo na początku tygodnia już będzie dzisiaj od 20 do 22. Czemu nie? W końcu mamy wakacje. Jeśli wakacje, to taka właśnie wakacyjna wersja prywatki z Radiem Plus. Marek Sierocki ze swoją konsoletą. Właśnie od poniedziałku do czwartku w takim wymiarze nieco skróconym, ale 2 godziny taneczne to nie jest źle w tygodniu, prawda? 20-22, natomiast każdy piątek i sobota to wersja już taka klasyczna, aż do północy. Co nie zmienia faktu, że serdecznie zapraszamy Was dzisiaj do tego, żeby być z Radiem Plus. W klimatach Italo Disco na pewno coś się dzisiaj pojawi wieczorem, ale do wieczora czekać nie trzeba, bo już za chwilę Savage, Only You.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.
3: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
8: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

coś wisi w powietrzu, coś się dzieje, to tym właśnie Frida teraz w Radiu Plus. I know there's something going on. No cóż, mamy poniedziałek, za 25 minut, godzina 16, to się dzieje. Dzieje się to, że wiele osób będzie niebawem kończyło robotę. Jako 16 to jeszcze właśnie 25 minut. Co by w tym czasie zrobić, żeby jakoś sobie ten czas umilić? No czytam właśnie, że nowe badania się pojawiły odnośnie tego, ile filiżanek kawy można bezpiecznie wypić każdego dnia i z tych badań wynika, że nawet 5. Spokojnie. To jakbyście byli po trzeciej, czwartej, a jeszcze wam się kawka marzy przed powrotem do domu. Ja wiem, wakacje, miasta, miejscowości bardziej przejezdne, nie ma aż tyle korków, ale jednak mimo wszystko można sobie teraz kawusie strzelić, a do kawy proponuję piękną balladę Lobo, I'd love you to want me.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
3: No i zdarzy.

0: Expert.pl. Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

0: Dusty Springfield kończy nasze poniedziałkowe spotkanie. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia. Do jutra, zaraz po 12.
1: Radio Plus Gorzów.

0: znęcał się nad dziećmi w rodzinnym domu dziecka. Powiemy o dramacie w Szczytnie. Taniej już było, paliwa są coraz droższe. Papież Leon XIV wręczy medal swojego imienia. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramat w rodzinnym domu dziecka w Szczytnie na Mazurach. Prowadzący placówkę 56-latek miał znęcać się nad podopiecznymi.
1: W toku prowadzonego śledztwa mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty na szkodę dwóch osób. Zarzuty te dotyczą psychicznego znęcania się oraz doprowadzenia do tak zwanych innych czynności seksualnych. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Mówił prokurator rejonowy w Szczytnie Artur Bekulart. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy sprawdzają teraz, czy jego żona, która razem z nim prowadziła rodzinny dom dziecka, wiedziała o tym, co robił.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 8 zł za litr diesla, grubo ponad 7 za benzynę. Eksperci ostrzegają kierowców, tak już nawet w tym tygodniu będzie na cenach na stacjach paliw. Ceny idą w górę, a wszystko przez zaostrzającą się wojnę na Bliskim Wschodzie i sytuację na światowych rynkach. Ile będzie kosztowało paliwo, sprawdził Michał Rawa.
3: Średnio już ponad 7 zł płacimy w Polsce za litr popularnej 95, ale miejscami to już prawie 7,40. Specjaliści szczególnie zwracają jednak uwagę na cenę diesla.
4: Być może ten średni poziom 8 zł za litr w tym tygodniu nie zostanie przekroczony, no ale niestety cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
3: Mówi Rafał Zywert z biura Reflex. Część kierowców czeka na obniżki, inni pogodzeni z cenami.
5: One zawsze są zbyt wysokie, tak jak rachunki za prąd, gaz,
3: czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża.
6: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża. I mam nadzieję, że to ulegnie zmianie niebawem.
3: Niektórzy kierowcy liczą na powrót rządowego programu CPN, ale na razie premier przekonuje. Budżet państwa ma też swoje granice.
0: Michał Rawa, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Papież Leon XIV po raz pierwszy wręczy medal zrównoważonego rozwoju noszący jego imię. Uroczystość odbędzie się w październiku w letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Nagroda została utworzona przez Uniwersytet Villanova w Pensylwanii, prowadzony przez zakon Augustianów. To tam papież studiował matematykę. Medal zostanie wręczony na międzynarodowej konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Zgromadzi naukowców, przedstawicieli kościoła, fundacji oraz liderów sektora publicznego i prywatnego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Hiszpańscy piłkarze wylądowali w kraju. Samolot z mistrzami świata wylądował w Madrycie około 14:30. W hiszpańskiej stolicy szykowana jest wielka powitalna feta. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jej przedsmak piłkarze poczuli już na lotnisku.
7: Dokładnie tak. Gdy samolot wylądował, niemal natychmiast z kokpitu wyłoniła się hiszpańska flaga. Maszyna kołowała po pasie w honorowej asyście lotniskowej straży pożarnej. Samolot najpierw opuścił kapitan hiszpańskiej reprezentacji Rodri z pucharem w ręce. Piłkarze zrobili sobie pamiątkowe pierwsze zdjęcie w ojczyźnie. O 17:30 piłkarze spotkają się z królem Filipem VI, później z premierem Pedro Sanchezem. Około 18:00 rozpocznie się wielka feta na ulicach Madrytu, którymi przejedzie specjalny autobus z piłkarzami. Kulminacyjnym momentem będzie show na Plaza de Cibeles, gdzie autobus z piłkarzami ma dotrzeć około 21:00.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda. Gorzów Wielkopolski, Miła 18. www.meblomoda.pl. Pogoda.
9: Nad Gorzowem i nad regionem jeszcze miejscami nieco słońca, ale na horyzoncie pojawiają się już czarne chmury, które według zapowiedzi synoptyków przyniosą nam deszcz, który potowarzyszyć będzie mógł do końca dnia, czyli już raczej bez słońca. Na termometrach mamy 18 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i powoli rośnie. Barometry wskazują w tym momencie 1014 hektopaskali. Słońce zajdzie o 21:12 i deszczowo może być do późnego wieczora. W nocy ochłodzi się do 13 kresek, natomiast jutro od samego rana jeszcze co prawda sporo chmur, ale przed południem pojawi się ponownie moc słońca, która pozostanie z nami przez resztę wtorku. Na termometrach nieco niższe wartości, maksymalnie 20 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel firmy Taparella Pro. Taparella, producent rolet, zasłon, żaluzji i moskitier. Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: W dzisiejszym programie no niestety nie mamy dla was dobrych informacji na początek, ale jest to temat, do którego no niestety powoli się chyba przyzwyczajamy, czyli problemów z koleją ciąg dalszy. Przewoźnik niemal codziennie odwołuje połączenia na północy regionu, a to ogromne utrudnienia dla pasażerów, którzy dojeżdżają do pracy i do lekarzy.
2: Jedną z takich zmian jest przekazanie roli koordynatora i integratora przewozów właśnie marszałkom województwa.
1: Co w tej sprawie robią samorządowcy, aby wpłynąć na przewoźnika? Czy coś w ogóle dzieje się w tej sprawie, aby wreszcie doszło do zmiany na lepsze? O tym w magazynie, w którym jeszcze między innymi, tu z kolei dobra informacja dla was, zajrzymy na otwarcie nowo wybudowanego mostu i wyremontowanej drogi nad rzeką Noteć, bardzo ważnych dla tej części regionu.
3: Mamy wiele problemów związanych z przemieszczaniem się pomiędzy dwoma brzegami. Często ta infrastruktura wymagała dzisiaj zaangażowania pokaźnych środków.
1: Projekt pod nazwą rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn-Goszczanowo w gminie Gościmiec dobiegła końca. O szczegółach w ciągu tej godziny i jeszcze powiemy o programie Ocalić od zapomnienia, który realizowany jest przez Stowarzyszenie Bliźniemu imienia brata Krystyna oraz Centrum Usług Społecznych w Gorzowie.
4: Jest to inicjatywa organizatorów społeczności lokalnej. Projekt nazywa się Ocalić od zapomnienia, dopóki pamiętamy. W ramach cyklu miesięcznych spotkań podziel się swoją historią.
1: Na czym dokładnie polegam, jakie i czyje wspomnienia będą ocalać i w jaki sposób, o tym wszystkim porozmawiamy w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Jest wreszcie szansa na zwiększenie liczby połączeń kolejowych w naszym regionie. Ma to zmienić projekt zintegrowanej sieci kolejowej, do której został wpisany Gorzów Wielkopolski. Przez miasto nad Wartą miałby jeździć pociąg z Poznania do Szczecina, ale jak na razie to kwestia odległej przyszłości. Więcej o wykluczeniu komunikacyjnym naszego regionu, Kamil Lewera.
2: Problem z koleją w naszym regionie to jak niekończąca się opowieść. Przez brak elektryfikacji jesteśmy białą plamą na mapie Polski, ale Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że chce to niebawem zmienić.
3: Ustawa, która jest w tej chwili na ścieżce legislacyjnej w przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu, ma bardzo fundamentalne zmiany.
2: Mówi Stanisław Bukowiec, wiceminister infrastruktury, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.
3: Jedną z takich zmian jest przekazanie roli koordynatora i integratora przewozów właśnie marszałkom województwa. W tym przypadku marszałek będzie po pierwsze dysponował odpowiednimi środkami, po drugie będzie mógł właśnie kreować tą politykę transportową w ramach swojego województwa. I tutaj cieszę się, że Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o stworzeniu własnej firmy transportowej, która będzie właśnie przejmować w jakiś sposób te zadania. Również tutaj w ramach tej ustawy przewidujemy tego typu udogodnienia, które mają poprawić ten schemat komunikacyjny, mają poprawić głównie tutaj dostęp do komunikacji publicznej dla mieszkańców małych miast, miasteczek. Wprowadzamy transport na życzenie. Wiele elementów, które mogą być tutaj zastosowane właśnie przez marszałka. Również chcemy, żeby marszałkowie opracowali zintegrowany rozkład jazdy, tak żeby to wszystko służyło jak najbardziej pasażerom.
2: Tylko w czerwcu lubuski oddział Polregio odwołał w naszym województwie prawie 700 kursów. Stanowi to kilkanaście procent wszystkich zaplanowanych połączeń kolejowych. O poprawę sytuacji na kolei już kilkukrotnie apelowali włodarze miejscowości, które są położone wzdłuż linii numer 203. Dotyczy to między innymi Witnicy, mówi burmistrz Agnieszka Chudziak.
4: Rozmawiamy bardzo często z marszałkiem, zgłaszamy problemy komunikacji pociągów do Gorzowa i do Kostrzyna, bo te pociągi niestety są bardzo często odwoływane, stąd nasi mieszkańcy nie mogą dojechać do lekarza, czy do szkoły, czy w ogóle do sklepu, gdziekolwiek. Natomiast wiem, że powstała nowa spółka i że marszałek będzie pracował nad tym, aby te połączenia były realizowane bardzo często i dobrze. Natomiast nie zmienia to faktu, że na tą chwilę no jest źle. Jest źle w połączeniach. Piszemy, rozmawiamy. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie jest to proces taki właśnie, że nacisnę przycisk w kawiarce i ta kawa już leci. To jest proces długofalowy. Niemniej jednak współpracujemy tutaj z marszałkiem i mam nadzieję, że w przyszłości te połączenia się naprawią i że te pociągi będą jeździły bardzo regularnie.
2: Szansą na poprawę sytuacji na kolei ma być projekt zintegrowanej sieci kolejowej. To dokument, w którym jest mowa między innymi o włączeniu Gorzowa Wielkopolskiego do ogólnopolskiej sieci kolei dużych prędkości. W programie jest także zapis dotyczący stworzenia magistrali wielkopolskiej.
5: Dla Gorzowa ten dokument jest o tyle istotny, że nagle pojawiamy się na tej sieci w taki sposób, jakby uproszczeniu mówiąc, przyciągamy do siebie ważną linię kolejową. Tak, a właściwie nawet dwie, bym powiedział.
2: Mówi urbanista oraz projektant Karol Waldman.
5: Po pierwsze, pojawia nam się połączenie do Szczecina. Jest to też element magistrali zachodniej, bezpośrednie połączenie i to w tym dokumencie zostało pokazane, mianowicie bezpośrednie połączenie Gorzów-Szczecin. No i pojawia nam się połączenie, można powiedzieć, alternatywne do połączenia dzisiaj, które funkcjonuje, czyli Poznań-Berlin. To z tym, że właśnie tutaj alternatywne byłoby przez Gorzów-Poznań, Gorzów-Berlin, czyli też przez przejście graniczne w Kostrzynie. I wszystko to są linie też o dużej prędkości, w związku z tym no też przemieszczanie się będzie znacznie komfortowe niż w tej chwili. Oczywiście te pozostałe linie, które dzisiaj funkcjonują, będą dalej funkcjonować, będą modernizowane, ale tutaj jakby też ZSK pokazuje, że planowana jest budowa właśnie tych nowych linii dużych prędkości.
2: Szansą na poprawę sytuacji na lubuskiej kolei jest też powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego nowa spółka transportowa. Jej tworzenie nie jest takie proste i wymaga czasu. Podobnie jak zintegrowana sieć kolejowa, która zakłada budowę około 4700 km linii kolejowych na terenie całej Polski. Mają one powstać do 2050 roku, a pierwszy 1000 km do 2035 roku. Kamil Lewera, Radio Plus.
1: Szansa na przełom kolejowy w naszym regionie jest ogromna, choć na pierwsze składy relacji Poznań-Szczecin przez Gorzów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Pozostaje trzymać kciuki, aby te ambitne plany jak najszybciej zeszły z papieru na prawdziwe tory. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie zajrzymy na nowo wybudowany most w Gościmcu.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
6: Reklama.
7: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
8: Najtańsza biżuteria w Gorzowie? To jubiler piątkowski. Skup złota. Biżuteria złota i srebrna. Naprawy, usługi złotnicze. Gorzów, ulica Pocztowa 8. Ceny lombardowe. Uwaga! Ceny lombardowe!
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
17: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
18: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: Barbara, łatwa kasa?
16: Marian, zawsze.
20: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
16: Sprytnie.
20: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz w programie dobra informacja wcześniej zapowiadana. Ma ponad 162 metry długości, kosztował ponad 44 miliony złotych i czekali na niego nie tylko mieszkańcy regionu. Nowo wybudowany most w Gościmcu łączący Zwierzyn z Goszczanowem. Dziś oficjalnie został oddany do użytku. A więcej na ten temat wie Agnieszka Moskaluk.
2: To nie tylko most, ale cała infrastruktura drogowa zmieniająca na tym odcinku nieco przebieg drogi wojewódzkiej nr 157. Inwestycja była realizowana w ramach projektu rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Notyć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn-Goszczanowo w miejscowości Gościmiec. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem z Unii Europejskiej, ale także ze wsparciem rządowym, zauważa wojewoda lubuski Marek Cebula.
3: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg dla województwa lubuskiego w tym roku trafią kolejne prawie 90 milionów złotych do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a od 2019 roku to zainwestowane środki na poziomie około 900 milionów złotych. Te pieniądze, które rząd przekazuje dzisiaj do samorządów szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, to pieniądze, które rozwiązują problemy lokalnej społeczności. W tym przypadku połączone dwa brzegi nad rzeką Noteć. Połączeni też zostali ludzie w województwie lubuskim, gdzie mamy ponad 500 jezior i wiele cieków wodnych, bo to nie tylko Odra i Warta, ale właśnie między innymi też Noteć. Mamy wiele problemów związanych z przemieszczaniem się pomiędzy dwoma brzegami. Często ta infrastruktura wymagała dzisiaj zaangażowania pokaźnych środków. Ta inwestycja kosztowała ponad 44 miliony 200 tysięcy złotych. To pokazuje, jak wielkie środki trzeba zaangażować, żeby rozwiązać czasami lokalny problem.
2: Budowa nowego mostu na Noteci w Gościmcu to kolejna tego typu inwestycja w północnej części województwa. Po obwodnicy Drezdenka z przeprawą mostową, czy po trwającej budowie mostu w Santoku, zauważa wicemarszałek województwa lubuskiego Hubert Harasimowicz.
4: To jest kolejna inwestycja tego typu. To są budowle o odpowiednich parametrach, odpowiedniej nośności, które pozwalają też zabezpieczyć kraj, region w przypadku tego rodzaju zagrożeń. To jest to podwójne zastosowanie tych obiektów.
2: Inwestycja w Gościmcu trwała od 2024 roku. W tym czasie zbudowano nowy most przez Noteć wraz ze skrzydłami, rozbudowano drogę wojewódzką nr 157 na długości ponad kilometra, a także zbudowano ścieżkę pieszo-rowerową na moście i na dojazdach. To była bardzo potrzebna inwestycja. Most powinien łączyć, a stary utrudniał rolnikom dotarcie do ich użytków, zauważa wójt gminy Zwierzyn Karol Neumann.
5: Rolnicy mający użytki po jednej, po drugiej stronie rzeki musieli często pokonywać bardzo duże odległości, żeby się dostać na drugą stronę. Firmy transportowe, przedsiębiorcy musieli nadrabiać olbrzymie kilometry. Każda taka inwestycja, pieniądze zainwestowane w infrastrukturę poprawiają jakość życia, poprawiają konkurencyjność, poprawiają komfort przemieszczania się i tego oczekują nasi mieszkańcy i bardzo się cieszę, że ten most powstał. Jest naprawdę bardzo dobrej jakości, na który wszyscy mieszkańcy czekali.
2: To nie była łatwa inwestycja, przyznaje Marcin Ogorzałek, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
6: Niezwykle ważna inwestycja, kolejna inwestycja w ostatnim czasie mostowa na sieci dróg wojewódzkich. Poprzedni obiekt mostowy wybudowany końcem lat 70. wyeksploatował się do takiego stopnia, że nie można było bezpiecznie prowadzić ruchu po tym moście z pełnym obciążeniem. W związku z powyższym od kilku lat był ten most ograniczony. To był ostatni moment, w którym powinniśmy podjąć działanie inwestycyjne. Udało sformułować środki na tą inwestycję. Bardzo trudny proces inwestycyjny, jak w każdym przypadku wymagający ogromnego zaangażowania wykonawcy, nadzoru inwestorskiego. W tej inwestycji powstał nie tylko most, ale również nowy przebieg, blisko kilometrowy przebieg drogi wojewódzkiej w Nowym Śladzie, w pełnych parametrach. Obiekt jest przygotowany pod to, żeby zlokalizować w przyszłości drogę dla rowerów. Parametry pozwalają na to.
2: Ścieżka rowerowa powstanie dopiero za jakiś czas. Tymczasem na początku sierpnia mostem nad Notecią w Gościmcu pojadą zawodnicy biorący udział w Tour de Pologne. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus Gorzów.
1: A zatem koniec z uciążliwymi objazdami i nadrabianiem kilometrów. Nowy most w Gościmcu to nie tylko bezpieczniejsza, ale przede wszystkim o wiele szybsza droga do celu dla wszystkich kierowców z regionu.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz w programie muzyczna przerwa, przed nami Model Talking, a za parę chwil sprawdzimy, powiemy o tym, o programie, którym jest pod hasłem Ocalić od zapomnienia i dotyczy seniorów w Gorzowie.

0: przebojach Radia Podzgorzowa baza nami. Teraz przypominamy o tym, co jeszcze przed nami w trakcie tej godziny dzisiejszego programu.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Gorzowscy seniorzy będą bohaterami projektu Ocalić od zapomnienia i w jego ramach będą z nimi nagrywane rozmowy, które później znajdziemy w internecie w formie podcastów.
2: Moje nazwisko Szenaj Halina. Mam 95 lat ukończone. Urodziłam się w Suwałkach i pochodzę stamtąd. Miałam 7 lat, jak rozpoczęłam szkołę podstawową, klasę pierwszą. No niestety nie ukończyłam, bo wojna wybuchła, szkoła zamknięta i się rozpoczęło.
0: Pierwszą bohaterką będzie pani Halina Szenaj. Więcej o tym projekcie powiemy już za chwilę na naszej antenie.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Co
10: tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Ocalić od zapomnienia. Taki tytuł nosi nowy projekt realizowany przez gorzowski CUS. W jego ramach będą prowadzone wywiady z seniorami. Celem jest ochrona pamięci i zapisanie historii ludzi i miejsc, które powoli odchodzą w zapomnienie. O szczegóły swoich gości pyta Agnieszka Moskaluk.
2: W magazynie reporterów goszczę dzisiaj Elizę Filińską z Centrum Usług Społecznych w Gorzowie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I panią Halinę Szejnaj, seniorkę, z którą wiążemy pewne plany. Dzień dobry, pani Halinko.
4: Dzień dobry, pani.
2: A rozmawiać będziemy dzisiaj o nowym zupełnie projekcie, który realizowany będzie przez Centrum Usług Społecznych, bo organizatorki życia społecznego zauważyły, że seniorzy, nie tylko seniorzy, ale przede wszystkim pomyślały o seniorach, mają i niosą ze sobą piękne, wspaniałe, czasem trudne, czasem wzruszające, ale za każdym razem ważne historie, które trzeba ocalić od zapomnienia.
3: Tak, dokładnie. Jest to inicjatywa organizatorów społeczności lokalnej. Projekt nazywa się Ocalić od zapomnienia, dopóki pamiętamy. W ramach cyklu miesięcznych spotkań podziel się swoją historią. Jest to projekt Centrum Usług Społecznych CUS Gorzów Blisko Ludzi. Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.
2: Dlaczego warto słuchać w ogóle seniorów? Dlaczego warto być uważnym na nich? Bo oni są takim żywym pamiętnikiem historii, tożsamości naszej i lokalnej, i narodowej, ale z takiego też codziennego powodu. Według was, co was skłoniło do tego, żeby właśnie taki projekt przygotować?
3: No właśnie to jest to, o czym pani mówiła. Historie są ciekawe. Seniorzy dzielą się mądrością, doświadczeniem.
2: Chcą mówić, prawda?
3: Tak, chcą mówić i te ich historie są niesamowite. Można byłoby, myślę, kilka książek o jednej osobie napisać. Ich też historie uczą nas trochę cierpliwości, pokory wobec życia zdecydowanie. Też trochę budują nasze poczucie tożsamości i też tożsamości czasu, dlatego że ich historie są zdecydowanie z innej, powiedzmy, że epoki, tak?
2: I z innego świata.
3: Dokładnie tak. Też przedstawiają, jak wtedy wyglądało życie, jak ludzie się wysławiali, jak wyglądała codzienność. Nawet jak się ubierali, tak? Jakie były codzienne czynności, jak wyglądała też trochę sprawy polityczne, jak nauka wyglądała. Wszystko wyglądało inaczej, aniżeli tutaj. Ja uważam, że od tych historii powinniśmy się uczyć, jak historia też pokazuje. Nie możemy zapomnieć o niektórych rzeczach, dlatego że jeżeli zapomnimy, możemy się bać, że to się powtórzy, tak?
2: No właśnie, a mamy żywych świadków historii i warto korzystać z ich doświadczenia, z ich mądrości, no i właśnie z tej pamięci cały czas wspaniałej. I CUS organizuje i przygotowuje cykl podcastów właśnie z seniorami, a pierwszą bohaterką takiego podcastu będzie pani Halina Szejnaj. Pani Halino, jak emocje?
4: No, dziękuję, idzie wytrzymać.
2: A dlaczego pani uważa, że pani historia jest wyjątkowa?
4: Przede wszystkim dzień dobry grupie. Witam serdecznie całą grupę Plusa. I moje nazwisko Szejnaj Halina. Mam 95 lat ukończone. Urodziłam się w Suwałkach i pochodzę stamtąd. Miałam 7 lat, jak rozpoczęłam szkołę podstawową, klasę pierwszą. No niestety nie ukończyłam, bo wojna wybuchła, szkoła zamknięta i się rozpoczęło.
2: I się rozpoczęło i tak rozpocznie się prawdopodobnie ten podcast, tak, którego bohaterką będzie pani Halinka. Podcasty będziemy mogli posłuchać na stronie CUS-u raz w miesiącu, pani Elizo, tak?
3: Tak, zgadza się. Co miesiąc może będą inne osoby, aczkolwiek niektóre historie są tak ciekawe, że może będą...
2: W odcinkach.
3: Tak, odcinkowo, ale no myślę, że to zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
2: Zachęcamy państwa do tego, żeby zaglądać na stronę Centrum Usług Społecznych w Gorzowie, żeby słuchać tych historii. Być może kiedyś z nich urodzi się nawet książka, ale to jest pieśń przyszłości, a teraz zachęcamy państwa do słuchania podcastów. Pierwszy podcast pod koniec lipca.
3: Tak, pod koniec lipca. Ja też mogę powiedzieć o pani Halince. Skąd my się z panią Halinką znamy? Bo pani Halinka jest uczestniczką Klubu Seniora Promenada Życia przy Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu imieniu brata Krystyna przy ulicy Słonecznej. To jest też ważne i my się stamtąd znamy, jak odwiedzaliśmy. Tak, jak byliśmy na Dniu Seniora w zeszłym roku, to się wtedy tam poznałyśmy i tak to jakby jakaś współpraca rozkwitła.
4: I bardzo mi miło z tego powodu, bo poznaję ludzi, nowych ludzi.
2: Poczułyście, panie, że jest energia
4: serce się raduje. że się poznaje dobrych ludzi. Zresztą ja w ogóle na mojej drodze życia, że tak powiem, już w starszym wieku już jako wdowa, to mam dobrych ludzi na mojej drodze, pomagających, współczulnych. No także nie narzekam na to na razie.
2: Wspaniale. Ale... I tego też możemy się od seniorów uczyć, że nie narzekają, dzielą się swoją historią i patrzą na tę piękną, jasną, dobrą stronę życia. Halina Szenajch, dziękuję bardzo pani Halinko, i Eliza Filińska z Centrum Usług Społecznych.
3: Dziękuję.
4: Dziękuję.
1: Zapisane wspomnienia staną się wyjątkową żywą kroniką regionu. Gorzowski CUS przypomina, że to właśnie w pamięci seniorów kryje się najcenniejsza historia miejsc i ludzi, których mijamy każdego dnia. Tym tematem kończymy pierwszą godzinę poniedziałkowego magazynu reporterów, ale kolejne już za chwilę i w jej trakcie m.in. powiemy o próbie syren alarmowych w całej Polsce.
5: Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
1: Wszystko to w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Więcej o tym po 17.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz Chris Ria i Julia, za moment prognoza pogody i wiadomości. W prognozie sprawdzimy, jaka temperatura czeka nas już jutro.

0: elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser Królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Po reklamie.
6: Strażacy intensywnie pracują w Szczecinie nad regionem, przechodzą burze. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego. W całej Polsce zawyją jutro syreny, to ćwiczenia systemu ostrzegania. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców na Śląsku. Autostrada A1 z Żor do Gliwic była zablokowana po wypadku za Dębieńskiem. Teraz można już przejechać jednym pasem. Jeśli nie chcecie utknąć w korku, objazd przez Czerwionkę, Leszczynę i Knurów. Zalane drogi i posesje w Szczecinie. Strażacy interweniują w związku z intensywnymi opadami deszczu. O szczegółach Michał Zaręba.
7: W związku z zalaniem wyłączona z ruchu jest ulica Derdowskiego, przez co tworzą się ogromne korki. Woda stoi także w rejonie Dworca Głównego, jednak tam ruch odbywa się normalnie, ale powoli. Z kolei w centrum miasta, w rejonie Alei Wojska Polskiego, wiatr przewrócił drzewo na jezdnię, uszkadzając dwa samochody.
6: Niebezpieczna pogoda dziś na północy Polski. Intensywne burze teraz w zachodniopomorskim i lubuskiem, a w ciągu następnych godzin popada i zagrzmi na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskiem i na Żuławach. Zwrot w aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego. Sprawą zajął się nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
8: Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury okręgowej w Warszawie, ale jak się dowiedziałem, ze względu na to, że dotyczy zupełnie innego wątku, zostało przekazane do śledczych z warszawskiej Pragi. Ustaliłem, że dokumenty zostały wysłane w piątek, dziś trafiły do śledczych i są analizowane. Nie wszczęto jeszcze oficjalnie śledztwa. Jak informuje Gazeta Wyborcza, zawiadomienie szefa NFZ dotyczy zeszłorocznej kontroli. Wynika z niej, że w 2024 roku, kiedy szefem chirurgii Szpitala Południowego był dr Emil Jędrzejewski, na oddziale błędnie rozliczano procedury. Wpisywano wykonanie droższego, a w rzeczywistości wykonywano tańszy zabieg. Kontrola wykazała, że NFZ zapłacił oddziałowi Jędrzejewskiego o ponad 1 000 000 zł za dużo.
6: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Cały czas trwa naprawa torów w miejscowości Wierchomla koło Piwnicznej w Małopolsce. To po tym, jak w piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Dla pasażerów to spore utrudnienia. W kierunku Murzyny czy Krynicy muszą jechać autobusami.
9: Kiedyś naprawiali most w Nowym Sączu. Też tak było, także trudno, no trzeba się z tym pogodzić.
10: No na pewno jakieś jest utrudnienie, no ale cóż, stało się, no i tak się nic nie odstanie. Trzeba naprawić i dalej będzie działać.
11: No nie jest tak źle. Różnie to się w życiu zdarza.
12: Oczywiście wszyscy czekamy, żeby ten ruch był przywrócony jak najszybciej. Jest to sezon wakacyjny, więc bardzo wielu turystów z tych tras korzysta, też sami mieszkańcy. Komunikacja zastępcza została uruchomiona natychmiast, działa ona bez zarzutu.
6: Dodawał burmistrz Piwnicznej Tomasz Michałowski. Dlaczego pociąg wypadł z torów, sprawdza Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
2: Wiadomości Radia Plus.
6: Na koniec jeszcze ćwiczenia systemu ostrzegania. W całej Polsce zawyją jutro syreny alarmowe, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel Żyła.
5: W tym czasie będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań.
6: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się jutro od 7 do 19.
13: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
14: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl. Pogoda.
15: Na mapach pogodowych bez zmian, synoptycy cały czas zapowiadają deszcz i chmury, ale nad Gorzowem mamy małą zmianę. Obecnie pojawiło się całkiem sporo słońca, jednak na horyzoncie cały czas czają się właśnie te zapowiadane chmury. Na termometrach obecnie mamy 18 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i powoli rośnie. Barometry wskazują 1015 hektopaskali. W nocy ochłodzi się do 13 kresek. Natomiast jutro pochmurny będzie jedynie wczesny ranek. Zdecydowanie przed południem wyjrzy do nas słońce, które pozostanie z nami przez resztę dnia. Na termometrach nieco wyższe wartości jak dziś, jutro maksymalnie do 22 stopni.
13: Sponsorem programu była firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A.
14: Sponsorem programu jest salon meblowy Meblomoda, Gorzów Wielkopolski, Miła 18, www.meblomoda.pl.
15: Jutro warto ze słońca skorzystać, bo środa będzie z przewagą chmur, jak zapowiadają synoptycy. A dzisiejsze poniedziałkowe popołudnie na naszej antenie z przewagą wakacyjnych przebojów Radia Plus Gorzów. Paweł Goszkiewicz, witam ponownie. Na zegarach mamy 5 minut po 17 i zapraszam na drugą godzinę magazynu reporterów w rytmie wydarzeń, której szczegóły już za chwilę.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Już jutro, 21 lipca, w całej Polsce zawieją syreny alarmowe. Wszystko to w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej.
2: Jutrzejsza akcja będzie prowadzona głównie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i również przez RCB oraz Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z administracją rządową, jak i samorządową.
1: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się w godzinach od 7 rano do 19. Więcej o tym w magazynie, w którym jeszcze m.in. zajrzymy na Jarmark Jakubowy w Szczecinie. Po raz 17 rozpocznie się w ten czwartek i poprzedzi uroczystości odpustowe w Bazylice Świętego Jakuba w Szczecinie.
3: Można także i na odpust przybyć tu jako z pielgrzymką jakubową.
1: Koncerty organowe i rockowe, rekolekcje i blisko 300 wystawców z Polski i Europy to program najbliższego wydarzenia od 23 do 25 lipca. Więcej o tym w ciągu tej godziny i jeszcze pojawią się aktualności Radia Watykańskiego.
4: Leon XIV złożył wizytę na Monte Cassino. Modlił się tam o pokój.

0: Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem.
1: O szczegółach w programie, który zaczynamy za chwilę. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz bardzo ważne informacje dla nas wszystkich, bo w całej Polsce zawyją jutro 21 lipca syreny alarmowe. Wszystko to w ramach ogólnokrajowych ćwiczeń z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej. Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się w godzinach od 7 do 19. Szczegóły zna Radosław Mizera.
2: Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 odbędą się w godzinach od 7 do 19. Będą to 3-minutowe modulowane dźwięki syren sygnalizujące ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Informuje Luiza Jurgiel-Żyła, rzecznik wojewody mazowieckiego.
3: Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy. W związku z tym prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. To ogólnopolskie ćwiczenia organizowane przez MSWiA sprawdzają system alarmowania oraz reagowanie służb. Godziny emitowania sygnałów są nieznane. Mogą też być powtarzane w ciągu dnia.
2: Uruchomienie syren alarmowych odbędzie się za pośrednictwem wojewódzkich, powiatowych oraz miejskich centrów zarządzania kryzysowego.
4: Jutrzejsza akcja będzie prowadzona głównie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, jak i również przez RCB oraz Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z administracją rządową, jak i samorządową.
2: Bartłomiej Małecki z Biura Zarządzania Kryzysowego.
4: Takie akcje są jak najbardziej potrzebne z racji tego, aby uczulić ludność na reagowanie na konkretne sygnały alarmowe, po których będą wiedzieli, jak mają dalej postępować w różnych sytuacjach, czy to kryzysowe, czy to wojny, czy to różnych zagrożeń naturalnych.
2: Sygnał alarmowy wciąż budzi obawy, szczególnie dla przebywających w Polsce Ukraińców.
5: Bardzo strasznie było, nie wiedziała, co robić, czy rzeczy zbierać, czy dzieci, czy dokumenty, kiedy, kiedy, gdzie schować, nic nie wiedziała, to było bardzo strasznie. A nawet drugi alarm, to przyszła do szkoły i pytałam nauczycieli, co to jest. Było bardzo strasznie.
2: Dzisiaj pani wie, że to są ćwiczenia. Inaczej pani to wszystko już przeżywa.
5: Tak. Kiedy znasz to ćwiczenie, to wiesz, to normalnie.
2: Generalnie są to potrzebne ćwiczenia, uważają Polacy.
6: Jeżeli jestem świadoma tego i wcześniej zostałam poinformowana o tym, że są to ćwiczenia, najprawdopodobniej nie reaguję w żaden sposób. Jeżeli na przykład jakieś służby by były i spotkaliby mnie i powiedzieli, że mam się zachować w ten czy w inny sposób, to podążam za nimi, ewentualnie słucham ich wskazówek i wykonuję te polecenia, które oni mi dali.
7: Oczywiście, że są potrzebne. Zawsze takie informacje są dla ludzi, więc zawsze każdemu się to przyda. Zazwyczaj myślę, że to jest pożar w pierwszej myśli, ale dopiero przysłuchuję się, ilekroć jest dźwięk przerywany, dopiero wtedy wiem, co zrobić.
2: Stosowne apele i komunikaty o wzięcie udziału w ćwiczeniu, uruchomienie syren alarmowych zostały skierowane do starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.
1: Jeśli więc usłyszycie jutro dźwięk syren, bez obaw, to tylko głośny sprawdzian systemów bezpieczeństwa. Ćwiczenia pod kryptonimem Alarm 26 potrwają przez cały dzień, a wszystkie nadawane sygnały będą miały charakter wyłącznie treningowy. Teraz w magazynie stawiamy kropkę i za moment w programie aktualności Radia Watykańskiego.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
8: Reklama.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Media 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: Hiszpania mistrzem jej świata. Wczoraj wygrali mundial, a gorące hiszpańskie rytmy La Isla Bonita zostawiam już teraz na moment za sobą, by sprawdzić, czym żyje dziś stolica Piotrowa.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Na zegarach 17:27. Czas teraz na rzetelne informacje, komentarze i relacje z Watykanu. Rozpoczynamy popołudniowy serwis aktualności Radia Watykańskiego.
2: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
3: Leon XIV złożył wizytę na Monte Cassino. Modlił się tam o pokój. Bazylikę Matki Bożej Większej można zwiedzać od dziś z polskim audioprzewodnikiem. Zakończył się amerykański mundial, nie zabrakło na nim akcentów katolickich. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież złożył dziś rano prywatną wizytę w benedyktyńskim opactwie Monte Cassino. Wizyta miała charakter prywatny. Leon XIV modlił się przy grobie świętego Benedykta. Jego wstawiennictwu zawierzył sprawę pokoju we wszystkich regionach świata, które są dotknięte krwawymi konfliktami. Papież zatrzymał się u benedyktynów na obiad, a następnie powrócił do Castel Gandolfo. Dzięki zaangażowaniu polskiej ambasady przy Stolicy Apostolskiej zainaugurowano kolejny audioprzewodnik w języku polskim po watykańskich placówkach muzealnych i obiektach sakralnych. Tym razem jest to Bazylika Matki Bożej Większej, mówi pomysłodawca polskiego przewodnika, ambasador Adam Kwiatkowski.
4: Bardzo się cieszę, że właśnie dzisiaj inaugurujemy możliwość zwiedzania tej bazyliki po polsku. To trzeci projekt wprowadzania języka polskiego do papieskich miejsc. Przypomnę, największy to Muzea Watykańskie, to ponad 11 godzin tekstu nagranego po polsku. Drugim projektem było Castel Gandolfo, Pałac Apostolski w Castel Gandolfo. Dzisiaj do tych miejsc dołącza Bazylika Matki Boskiej Większej. Jestem bardzo wdzięczny Jego Eminencji kardynałowi Rolandasowi Macriscasowi za to, że zgodził się też dodać do tego tekstu kwestii związanej z Polską. Myślę, że jest to dla nas wszystkich ważny dzień.
3: Bazylika Matki Bożej Większej to jedna z czterech papieskich bazylik. W obecnym kształcie została wybudowana na początku V wieku. Jest jedną z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich bazylik w Rzymie. Dziś ostatni dzień wizyty szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Arcybiskup Gallagher spotkał się z prezydentem.
5: Ostatni dzień wizyty na Ukrainie arcybiskup Gallagher rozpoczął od złożenia kwiatów pod pomnikiem na Majdanie. Towarzyszył mu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Przed południem papieski wysłannik spotkał się również z prezydentem Zełenskim. Zapewnił o solidarności stolicy apostolskiej z narodem ukraińskim.
3: Hiszpania po raz drugi piłkarskim mistrzem świata. Zakończony mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodu sportowych emocji.
6: Wiara była obecna w szatniach, na stadionach i w wypowiedziach piłkarzy oraz trenerów. Selekcjoner mistrzów świata Hiszpanów Luis de la Fuente podkreślał, że modli się codziennie, a znak krzyża przed meczem nie jest dla niego przesądem, lecz naturalnym wyrazem przekonań. Strzelec zwycięskiego gola w finale Ferran Torres wyznał z kolei, że to Bóg daje mu siłę, by iść dalej. Argentyńczykom natomiast przez cały turniej towarzyszył wizerunek Matki Bożej z Luján. Chorwaccy piłkarze przerwali przygotowania, aby wspólnie uczestniczyć we mszy świętej, a młody Szkot Ben Ganondoak po wygranym meczu uklęknął na murawie. Meksykanie modlili się natomiast w kaplicy stadionu Azteca przed wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe, pobłogosławionym w 1999 roku przez świętego Jana Pawła II. Karol Darmoros, Watykan News.
2: Więcej wiadomości na portalu Watykan News va.pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.
1: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
0: Teraz w programie muzyczna przerwa, przed nami Silent Circle, a za parę chwil zajrzymy na jarmarki Jakubowe w Szczecinie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: W przebojach Radia Plus Gorzów, Lionel Richie za nami, na zegarach za 20 minut 18. Teraz o tym, co jeszcze przed nami w programie. Już za kilka minut w Radiu Plus Gorzów zabierzemy Was na jedno z największych i najbardziej chyba barwnych wydarzeń w naszym regionie, bo w najbliższy czwartek w Szczecinie wystartuje 17. Jarmark Jakubowy. To będą dni pełne jarmarcznego gwaru, ale też wyjątkowej muzyki, od koncertów organowych po mocne rockowe brzmienia. Co dokładnie znajdziemy na straganach u setek rzemieślników, o tym za moment.
2: Szykuje się też chyba stoisko z Łotwy oraz oczywiście większość wystawców z Polski, z każdego regionu, bo już mieliśmy pytania skąd. Z każdego regionu. Najstarszy wystawca ma ponad 800 km do nas, żeby dojechać, więc warto przyjść i zobaczyć. Od 23 lipca do 26 lipca będziemy świętować tutaj na ulicach Starego Miasta.
1: A jak do tego świętowania przygotowuje się szczecińska Bazylika Świętego Jakuba? Szczegóły programu znajdziemy już, zdradzimy już za chwilę na naszej antenie, także bądźcie blisko odbiorników.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
3: Reklama.
4: Miau!
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Żaluzje Buzz Art. Rolety Buzz Art. Zadaszenia tarasowe też Buzz Art, bo Buzz Art to kompleksowa oferta, doradztwo, projekt i montaż. Żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe, markizy i więcej. Umil sobie dom z Buzz Art. Zapraszamy do showroomu w Gorzowie przy Podmiejskiej 21A.
8: Twój piękny ogród jeszcze piękniejszy. Tylko z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Uwaga! W ten weekend kupisz kwiaty i byliny w bajecznie niskich cenach. Warto zobaczyć. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Koniec ulicy Walczaka. Weekend niskich cen. Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Dziesiątki tysięcy odwiedzających co roku gości na Jarmarku Jakubowym w Szczecinie. Po raz 17 rozpocznie się w ten czwartek i poprzedzi uroczystości odpustowe w Bazylice Świętego Jakuba w Szczecinie. Koncerty organowe i rockowe, rekolekcje i blisko 300 wystawców z Polski i Europy. To program najbliższego wydarzenia, o którym rozmawiała Anna Świtalska.
2: Do Katedry Szczecińskiej także na dzień odpustu 25 lipca można pielgrzymować?
3: Tak, katedra jest na szlaku Jakubowym, jest oznaczona w tym szlaku europejskim.
2: Proboszcz Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jakuba w Szczecinie, ksiądz Dariusz Knapik.
3: Można także i na odpust przybyć tu jako z pielgrzymką jakubową, choć też oczywiście w ciągu roku przybywają do nas pielgrzymi. Nie są to duże grupy, ale pojedyncze osoby przychodzą, zatrzymują się, otrzymują też dowód, że tu pielgrzymowali. Święty Jakub, jeden z 12 apostołów wybrany przez Jezusa. Najczęściej w Ewangeliach, tak jak wspomina się, że Jezus zabierał tych najbliższych, to właśnie Jakuba, Jana, czyli dwóch braci, synów Zebedeusza i Andrzeja. Znalazł się w Kompostelli, tam w Hiszpanii, odnalazł się jego grup, jego relikwie i tam też mamy to centrum, do którego wszyscy pielgrzymują, ale cała Europa to także i szlaki jakubowe, które są oznaczane tą tradycyjną muszlą. Ona ma tam swój rodowód w tym, że posługiwali się pielgrzymi tą muszlą w czasie swojej pielgrzymki, jak kubkiem, miską i tak dalej.
2: Od lat Szczecin staje się centrum jakubowym. Przy głównym kościele archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej odbywa się tuż przed uroczystościami odpustowymi w Bazylice Świętego Jakuba jarmark jakubowy. Zgromadzi on w tym roku blisko 300 wystawców. Z jakich krajów?
4: Z Azerbejdżanu, z Ukrainy, z Litwy, z Niemiec. Dorian Sierek, kierownik jarmarku jakubowego. Szykuje się też chyba z Łotwy oraz oczywiście większość wystawców z Polski, z każdego regionu, bo już mieliśmy pytania skąd. Z każdego regionu. Najstarszy wystawca ma ponad 800 km do nas, żeby dojechać, więc warto przyjść i zobaczyć. Od 23 lipca do 26 lipca będziemy świętować tutaj na ulicach Starego Miasta. Oprócz tej strefy takiej stoiskowej, prezentacji rękodzieła, prezentacji produktów regionalnych tradycyjnych, będzie duża strefa gastronomiczna, gdzie będzie można zjeść sobie biesiadnie, golonki, dania z grilla, dziczyzna, różnego rodzaju napoje, lemoniady, mojita bezalkoholowe. Oj, tutaj jest w tym roku potężna, duża strefa gastronomiczna. Zapraszamy wszystkich do biesiadowania. Strefa ta będzie naprzeciwko sceny, gdzie będą prezentować się artyści. W tym roku mamy takie trzy główne punkty, czyli w piątek duża dyskoteka pod gołym niebem. Prowadzić ją będzie Kasia Brzozowska, z uczestniczka The Traitors, z gościem, którego na raz, że nie zdradzę, bo jest to wielka niespodzianka. W sobotę będziemy się bawić z góralami. Wielka kapela z miasta Kamila Stocha. Jest to kapela rodzinna Stochów. Przyjeżdża i zrobią wielkie show o 20. No i w niedzielę bardzo ciekawy akcent. Zosia Karbowiak. Już teraz dostajemy maile, że to był super strzał, więc zapraszamy wszystkich do biesiadowania, do zwiedzania. I zapraszamy również najmłodszych, bo jarmark to nie tylko msza odpustowa, to nie tylko zabawa, ale również edukacja.
2: Szczecińska katedra, sięgająca historią wieków średnich, w trakcie odpustu i w trakcie jarmarku jakubowego będzie można także ją zwiedzać.
4: Podczas jarmarku będzie darmowe zwiedzanie katedry z przewodnikiem. Będą dwa cykle. Pierwszy cykl dziecięcy będzie oprowadzać pani Małgosia Duda. To będzie takie typowe dla dzieciaków, fajne zwiedzanie z ciekawostkami i będzie dla nich również pokaz organowy na wielkich organach Jana Pawła II. Pan Michał Woźniak zaprezentuje organy od tej strony dziecięcej, czyli co potrafią nasz instrument, jakie utwory są grane. To wszystko będzie w formie takiej mocno dziecięcej. Oraz będzie również oprowadzanie dla dorosłych z czwartkowym darmowym wejściem na wieżę. Ci, co przyjdą na zwiedzanie, dostaną wejściówki darmowe, będą mogli sobie wejść po schodach na taras widokowy, zwiedzić panoramę całego miasta. Czwartek jest to ten dzień, kiedy startujemy z jarmarkiem. Zapraszamy wszystkich.
1: 17. edycja szczecińskiego jarmarku zapowiada się wyjątkowo barwnie i muzycznie. Jeśli zatem szukacie planów na nadchodzący weekend, Szczecin się poleca. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w poniedziałkowym magazynie reporterów. Na nowe wydanie programu zapraszam jutro po godzinie 16.
0: Wakacje z Radiem Plus Gorzów.
1: Teraz przed nami Maryla Rodowicz, a za moment wiadomości i prognoza pogody.
5: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: reklama. Poranna kawa na tarasie, zieleń zamiast pośpiechu, wieczorny relaks na hamaku. To codzienność na osiedlu Ecopark Residence w Kłodawie przy Wojcieszyckiej. Nowe domy gotowe do zamieszkania, wykończone do stanu deweloperskiego z całą infrastrukturą zewnętrzną. To miejsce dla tych, którzy chcą żyć bliżej natury. Uwaga, obecna cena tylko do końca wakacji. Ecopark Residence w Kłodawie. Biuro sprzedaży Rajbud Gorzów, Górczyńska 21. Rajbud.pl. Po reklamie.
1: PiS straciłby na rozłamie, znamy najnowszy sondaż. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Trwa franciszkańskie spotkanie młodych na Podkarpaciu. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rośnie napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Największa partia opozycji może się rozpaść. Prezes Jarosław Kaczyński postawił frakcji byłego premiera ultimatum: albo stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, albo członkostwo w PiS. Politycy mają czas na decyzję do czwartku. Szymon Szynkowski-Welsenk zapewnia, że nie zrezygnują.
2: Rzecz w tym, żeby wszyscy mieli na celu pracę, która jest skierowana na zwycięstwo, a nie jakieś osobiste emocje. I do tego wszystkich kolegów zachęcam. Uważam za błąd atakowanie byłego premiera. Uważam za błąd formułowanie zbyt daleko idących słów, czasami obraźliwych.
1: Z kolei kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek stawia sprawę jasno.
3: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeśli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Całkowicie bez sensu.
1: Jeśli partia by się rozpadła, straciłaby poparcie. Tak wynika z sondażu Polster dla Superekspresu. PiS mógłby liczyć na 23,8% głosów, a partia Morawieckiego 2,3%. Gdyby nie doszło do rozłamu, na PiS zagłosowałby 25,4% respondentów. Znany youtuber Stuart K. ma zostać wydany Polsce. Zgodził się na to brytyjski sąd. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny. Jest podejrzany o przestępstwa seksualne wobec nieletnich oraz rozpijanie dzieci. 34-letni Stuart K. ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W polskich szkołach brakuje około 20 tysięcy nauczycieli. Dyrektorzy poszukują chętnych, którzy mogliby zacząć od września. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, sprawdzał Krzysztof Połowecki.
4: Największe problemy ze znalezieniem nauczycieli mają szkoły w dużych miastach, w których placówki publiczne konkurują ze szkołami prywatnymi.
5: Które mogą tych najlepszych nauczycieli zaprosić do pracy, oferując lepszą pensję.
4: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor podstawówki nr 103 w Warszawie. Jednak zbyt niskie wynagrodzenia w placówkach publicznych to nie jedyny problem, podkreśla Urszula Woźniak, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.
6: To jest też kwestia warunków pracy, mniej licznych klas.
4: Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniami zwiększającymi atrakcyjność zawodu nauczyciela. To m.in. zwiększenie wynagrodzeń i ograniczenie biurokracji.
1: Krzysztof Połowecki, dziękujemy.
7: Wiadomości Radia Plus.
1: Boża Harmonia w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla. Ponad 500 osób przyjechało na Podkarpacie na 39. franciszkańskie spotkanie młodych. To jedno z największych i najstarszych wydarzeń ewangelizacyjnych dla młodzieży w Polsce, mówi Joanna Kiełt.
8: Ta harmonia nie oznacza, że wszyscy jesteśmy tacy sami, a wręcz przeciwnie. Właśnie o tych aspektach, o tym kościele powszechnym, o tej różnorodności, która tworzy jedność, chcemy w tym roku wyjątkowo mówić, nad tym chcemy się wyjątkowo pochylać.
1: Aż do 25 lipca młodzi katolicy będą wspólnie się modlić. Zaplanowano też koncerty i warsztaty.
9: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A. Pogoda!
10: Nad gorzowym regionem niestety zdecydowana przewaga chmur i możliwe miejscami przelotne opady deszczu, które według zapowiedzi synoptyków potowarzyszą nam praktycznie do końca dnia. Na termometrach obecnie mamy 16 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i powoli rośnie. Barometry wskazują 1015 hektopaskali. Słońce zajdzie dopiero o 21.12, a w nocy ochłodzi się docelowo do 13 kresek. Natomiast jutro od samego rana jeszcze co prawda sporo chmur, ale zdecydowanie przed godziną 12 niebo się rozpogodzi i takie pogodne już pozostanie w zasadzie do końca dnia z małymi obłokami. Będzie też nieco cieplej, jutro maksymalnie do 22 stopni.
9: Sponsorem programu była firma BazArt, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. BazArt, Gorzów, Podmiejska 21A.
10: Chmury nad regionem nie odpuszczają, ale i my nie odpuszczamy. Gramy dla Was rozchmurzające przeboje Radia Plus Gorzów. Paweł Goszkiewicz, kłaniam się nisko, na zegarach 5 minut po 18. Przygotowałem dla Was na tę godzinę zestaw iście rozpogadzający, a zaczniemy konkretnie od wiatru, zmiany, który może przegoni właśnie te chmury, które wiszą nad naszym regionem. Przed nami już teraz Skorpions.

przebojach Radia Plus Gorzów, Krzysztof Krawczyk za nami. Miały wrócić na przełomie czerwca i lipca, ale nadal pozostają wyłączone. Kamery systemu Red Light na Rondzie Sandockim w Gorzowie od miesięcy nie rejestrują kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle. Za chwilę sprawdzimy, dlaczego termin ich ponownego uruchomienia wciąż pozostaje niewiadomą.

Blondie w przebojach Radia Plus Gorzów za nami na zegarach 18.21. System Red Light na Rondzie Santockim w Gorzowie nadal nie działa, choć Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiadał powrót kamer na przełomie czerwca i lipca. Dziś wiadomo już, że ten termin nie zostanie dotrzymany, a dokładnej daty ponownego uruchomienia urządzeń nadal nie ma. Kamery zostały zniszczone w październiku ubiegłego roku, gdy kierowca Opla przejechał na czerwonym świetle i uderzył w prawidłowo jadącego Forda. Siła zderzenia uszkodziła m.in. maszt z urządzeniami systemu Red Light. Jak informuje GITD, wciąż trwają procedury związane z odszkodowaniem i przygotowaniem do montażu nowego masztu oraz kamery. Do tego czasu przejazdy na czerwonym świetle nie są automatycznie rejestrowane. To o tyle istotne, że podczas zaledwie 29 dni działania systemu zarejestrowano około 1200 takich wykroczeń, czyli średnio ponad 40 dziennie. Kierowcy muszą więc jeszcze poczekać na powrót systemu, który na Rondzie Santockim w Gorzowie działał wyjątkowo krótko, ale bardzo skutecznie.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
11: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
14: No i co, Barbara, co?
13: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

Informacja nieżywych schabów za nami w przebojach Radia Plus Gorzów. A na jednej z łąk przy gorzowskim odcinku S3 stanął nietypowy baner. Zachęca kierowców i pasażerów, by zjechali z ekspresówki na niedzielną mszę. Za moment sprawdzimy, skąd wziął się ten pomysł i czy rzeczywiście przyciąga podróżnych. Teraz przed nami Tina Turner.

Pointer Sisters w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. Teraz zaglądamy na łąkę przy gorzowskim odcinku drogi S3, gdzie stoi nietypowa reklama. Nie zachęca jednak do wizyty w restauracji czy na stacji paliw, bo baner informuje kierowców i pasażerów, że zaledwie 2 km dalej można uczestniczyć w niedzielnej mszy. Pomysł wyszedł od proboszcza parafii Trójcy Świętej na Wieprzycach, który przekonuje, że lokalizacja kościoła jest wyjątkowa. Od zjazdu z ekspresówki do świątyni jest zaledwie kilometr. Baner ustawiono na specjalnej konstrukcji zbudowanej ze starej przyczepki, a jego komunikat jest prosty. Msze o 8, 11 i 18. Jak mówi ksiądz, szczególnie latem do kościoła rzeczywiście zaglądają podróżni, którzy robią sobie przerwę w trasie. Niektórzy przyjeżdżają nawet z rowerami. No i w Wieprzycach nie brakuje zresztą innych nietypowych pomysłów. Parafianie kupili defibrylatory, a przy kościele ustawiono dystrybutor wody. Okazuje się, że w Wieprzycach na S3 można zjechać nie tylko po posiłek, ale także po chwilę duchowego odpoczynku.

0: Reklama.
1: Miau!
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Zachowaj smak i zapach lata razem z Centrum Ogrodniczym Żelazny. Zrób słodkie przetwory, tradycyjne pikle. W Centrum Ogrodniczym Żelazny znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do przygotowania tradycyjnych specjałów. Słoiki, balony, zestawy browarnicze i inne akcesoria. Centrum Ogrodnicze Żelazny. Gorzów, koniec ulicy Walczaka.
6: Zapraszamy codziennie od 8 do 19, a w niedzielę od 10 do 17.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Kelly Family w przebojach Radia Plus Gorzów za nami. Teraz temat przyrodniczy, ale jakże bliski naszemu sercu, bo z naszego regionu. Udane lęgi w Parku Narodowym Ujście Warty. Na sztucznych platformach zamontowanych przez przyrodników wykluły się rybitwy rzeczne, kaczki, krzyżówki, a nawet mewy, śmieszki. Pomogły w tym specjalne miejsca lęgowe zamontowane na wodzie z dala od gatunków inwazyjnych, mówi Agnieszka Mielczarek z Parku Narodowego Ujście Warty.
1: Okazało się to sukcesem. Ptaki się zainteresowały tymi platformami. Znalazły tam odpowiednie miejsce do tego, by założyć swoje gniazda, złożyć jaja i wychować swoje młode. Także jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Wszystkie platformy cieszyły się zainteresowaniem ptaków. Wcześniej, jeszcze przed zwodowaniem tych platform, zostały na nich założone kamery monitorujące, abyśmy mogli monitorować, podglądać trochę te ptaki. No i dzięki temu mamy dowody na to, że tam się działo, życie ptasie kwitło.
0: Park Narodowy Ujście Warty to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w Europie Środkowej, położony w województwie lubuskim. To raj dla ornitologów, bo ogromny teren jest ostoją dla ponad 270 gatunków ptaków. Teraz na naszej antenie robimy krótką przerwę i za moment wiadomości oraz prognoza pogody.

0: Rosja może prowokować, ostrzega minister obrony narodowej. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Ceny na paliw szybują. Kawa dobrze wpływa na serce. Sprawdzamy, kto powinien jej unikać. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Minister Obrony Narodowej ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że Moskwa może wykorzystać do tego przechwycone ukraińskie drony. O szczegółach Jakub Krzyżak.
1: Rosyjskie prowokacje będą jednym z głównych tematów Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów.
2: O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
1: Moskwa mogła przejąć znaczną liczbę ukraińskich dronów i może chcieć je wykorzystać do prowokacji pod fałszywą flagą. Tylko w zeszłym tygodniu nad Bałtykiem doszło do 3 operacji przejęcia rosyjskich samolotów, gdy te prowokowały, zbliżając się do naszej przestrzeni powietrznej. Jak zaznacza szef MON, niemal cały czas udaremniane są akcje sabotażowe na terenie Polski.
0: Rządowy Komitet Bezpieczeństwa zaplanowano na jutro na 8 rano. Paliwa podrożały, a specjaliści ostrzegają, jeszcze w tym tygodniu możemy zapłacić powyżej 8 zł za litr diesla. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem wciąż przekłada się na ceny na stacjach.
3: W tym tygodniu średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 7,30 zł, 7,40 zł groszy za litr. Natomiast olej napędowy będzie droższy. Średni poziom cen może zbliżyć się do poziomu około 7,90 zł za litr. Dlatego też cena nawet powyżej 8 zł za litr diesla w tym tygodniu nie powinna być zaskoczeniem.
0: Powiedział nam Rafał Zywert z biura Reflex. Kierowcy, z którymi rozmawiał Michał Rawa, nie są zadowoleni.
4: Czy te 7,39 to trochę właśnie nie przeraża?
5: Nie spojrzałam. Bardzo przeraża.
4: Jak mieszkamy w Danii, powiem ci, że to wygląda, że mogę kupić tyle samo w Danii za taką samą cenę, a zarabiasz 4 razy więcej. Czyli jest rąbanie na pieniądze.
0: Rząd nie planuje ponownie obniżać akcyzy i VAT-u na paliwa. Jak powiedział premier Donald Tusk, wytrzymałość budżetu też ma swoje granice. Zmiany w programie Czyste Powietrze ma być m.in. więcej pieniędzy na ocieplanie budynków. O szczegółach teraz Krzysztof Połowiecki.
6: Beneficjenci programu Czyste Powietrze będą mogli liczyć na wyższe dotacje. W niektórych przypadkach kwota wzrośnie nawet o 10%.
7: Choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
6: Mówi Robert Gajda, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od teraz o dofinansowanie będą mogły ubiegać się także osoby, które są właścicielami nieruchomości krócej niż 3 lata.
7: Trzeba być przynajmniej właścicielem w 50% danej nieruchomości. Wtedy będzie można skorzystać z tego okresu skróconego jednego roku.
6: W pakiecie zmian miał się znaleźć także bon na audyt energetyczny o wartości do 1500 zł, ale na to trzeba będzie poczekać do końca roku.
0: Krzysztof Połowiecki, dziękujemy.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Kawa dobrze wpływa na serce, tak wynika z najnowszych badań American Heart Association opublikowanych na łamach czasopisma Circulation. Zdrowa osoba może wypijać nawet do 5 filiżanek dziennie. Nie każdy jednak powinien po nią sięgać, podkreśla Aleksandra Szymańska, specjalistka chorób wewnętrznych z Katowic.
9: Osoby z chorobami układu sercowo-naczyniowego, ponieważ kawa podnosi ciśnienie krwi, może powodować zaburzenia rytmu serca, ogólnie rozszerza naczynia krwionośne, co z jednej strony jest jej pozytywnym działaniem, natomiast może powodować zaostrzenie choroby wieńcowej.
0: Najlepiej wybierać kawę bez cukru i śmietanki. Zdaniem specjalistów może zmniejszać ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, chorób serca oraz udaru mózgu.
10: Sponsorem programu jest firma Bass Art, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. Bass Art, Gorzów Podmiejska 21A. Pogoda.
11: Nad gorzowym regionem niebo zachmurzone, do tego możliwe przelotne opady deszczu, które potowarzyszą nam do późnych godzin wieczornych, jak zapowiadają synoptycy. Na termometrach obecnie mamy 16 stopni, a ciśnienie jest umiarkowane i powoli rośnie. Barometry wskazują 1015 hektopaskali. Słońce zajdzie dopiero o 21.12, ale niestety zachodu słońca nie zobaczymy. Zachmurzenie całkowite utrzyma się dzisiaj do końca dnia. W nocy ochłodzi się do 13 kresek, natomiast jutro pochmurnie nie będzie, tylko wczesnym rankiem, reszta dnia z małym zachmurzeniem, a pod wieczór nawet niebo będzie bezchmurne i nieco cieplej, maksymalnie do 22 stopni.
10: Sponsorem programu była firma BasArt, oferująca żaluzje, rolety, zadaszenia tarasowe. BasArt, Gorzów Podmiejska 21A.
11: Temperatura w trakcie tego tygodnia co prawda nie za wysoka w naszym regionie, ale za to będziemy mogli właśnie skorzystać z wytchnienia od upałów, które jak zapowiadają synoptycy z pewnością jeszcze do nas wrócą, ale to już zapewne raczej w sierpniu, bo końcówka lipca zapowiada się z temperaturą w okolicach 25 kresek. Paweł Goszkiewicz, witam ponownie na zegarach 5 minut po 19 i zapraszam na kolejną porcję wakacyjnych przebojów Radia Plus Gorzów. Na dobry początek tej godziny przed nami Abba i Waterloo.

John Hay Jazz za nami w przebojach Radia Plus Gorzów. Wielkie kolarskie wydarzenie wraca do Gorzowa po ponad 20 latach. Już 5 sierpnia z naszego miasta wystartuje etap Tour de Pologne, a zawodnicy przejadą przez całe województwo lubuskie. To będzie okazja nie tylko do sportowych emocji, ale także do pokazania Gorzowa kibicom w Polsce i za granicą. Więcej o tym już za chwilę.

Za nami przeboje Radia Plus Gorzów, a przed nami no, wyjątkowe sportowe święto, bo nasze miasto ponownie znajdzie się na trasie jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich w Europie. Już 5 sierpnia z Gorzowa wystartuje trzeci etap 83. Tour de Pologne. Kolarze przejadą przez województwo lubuskie, a metę zaplanowano w Zielonej Górze. To powrót największego polskiego wyścigu do regionu po ponad dwóch dekadach. Na starcie zobaczymy najlepsze drużyny świata oraz reprezentacje Polski, a rywalizacje będą mogli śledzić kibice w 65 krajach. Gorzów ma zresztą piękne kolarskie tradycje. Odbywały się tu Mistrzostwa Polski, a etapy Tour de Pologne wygrywali m.in. Zbigniew Sprauch, Zenon Jaskuła i Marek Leśniewski. Władze miasta zachęcają mieszkańców do gorącego dopingu przy trasie, bo 5 sierpnia Gorzów nie tylko zobaczy wielki sport, ale też sam będzie miał szansę pokazać całej Polsce, jak wygląda miasto gotowe na wydarzenia najwyższej rangi.

0: Reklama.
1: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Te plus.

0: Kalendarzowe lato właśnie się zaczyna, a prawdziwe wystartuje, gdy rozstawisz basen w ogrodzie. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica. Akcja Lato ruszyła. U nas kupisz baseny ogrodowe, akcesoria oraz chemię basenową, by dbać o wodę. A jeśli chcesz umilić sobie relaks w basenie, mamy okularki, koła do pływania, materace i zabawki wodne dla dzieci. Poczuj lato. Sklepy PSB Mrówka, Gorzów, Jenin i Witnica.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Wakacje sprawiają, że chętniej przesiadamy się na dwa kółka i to nie tylko wtedy, gdy jesteśmy na urlopie, ale także podczas codziennych wyjazdów do pracy, na zakupy czy na spotkanie ze znajomymi. Sieć ścieżek rowerowych w regionie też jest coraz lepsza.
1: Budowa ścieżek rowerowych jest ważną rzeczą. Po pierwsze, mamy piękne województwo, piękne walory turystyczne, które trzeba pokazywać i dać szansę w ten sposób na ich eksponowanie. To jest jedna rzecz. Druga, bezpieczeństwo, ruch, profilaktyka, wpływ na nasze samopoczucie, na zdrowie naszych mieszkańców. To wszystkie te ścieżki, które budują samorządy lokalne ze środków unijnych, które są w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, wpisują się w kompleksowy system budowy ścieżek regionalnych.
0: Mówił marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski. No i niezależnie od tego, dokąd jedziecie, pamiętajcie o kasku i odrobinie życzliwości dla innych na ścieżce. Wskakujcie na dwa kółka i korzystajcie z uroków lata, póki pogoda sprzyja.

Na zegarach za moment godzina 20, a już jutro przyda się strategiczne myślenie, ale również chwila przerwy na logiczną rozrywkę, bo 21 lipca to Międzynarodowy Dzień Szachów. Z kolei jeszcze dziś na naszej antenie za moment startuje Lato z nutą nostalgii, czyli Marek Sierocki i jego wakacyjne miksy. Zapraszam i dziękuję już za dzisiejsze radiowe spotkanie. Paweł Gośkiewicz życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia jutro po 16:00.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki przez najbliższe dwie godziny przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Na początek Iwan i fotonowela, potem Ken Laszlo Tonight. Będzie też trio Bad Boys Blue w nagraniu Kiss You All Over Baby.

To była formacja Bad Boys Blue, a przed nami Sissy Catch i Soul Survivor, potem Jason Donovan i Nothing Can Divide Us, a także Magneto i hiszpańskojęzyczna wersja przeboju Voyage Voyage, czyli Vuela Vuela.

0: Radio Plus, Gorzów.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
0: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: kolejne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. ABBA.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Baczynie.
1: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
2: Hiszpański duet Baccara to jeden z najpopularniejszych zespołów wykonujących muzykę disco. Na początek tego miksu Sorry I'm a Lady, potem Luisa Fernandez, Lay Love on You, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, a także grupa La Bionda w nagraniu Bandido.

0: Sarah Brightman swoim debiutanckim przebojem I Lost My Heart to the Starship Trooper zakończyła pierwszą godzinę dzisiejszego lata z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Gorzów.
2: Reklama.

0: aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Bledzewie.
1: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
2: Marek Sierocki, tu Lato z nutą nostalgii. Fancy i Bolero na początek tego miksu, potem Blue System i Magic Symphony.

0: Radio Plus Gorzów.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Gorzów. Słuchasz nas na 107 w Bogdańcu.
1: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
2: Na początek tego miksu królowa dyskotek Donna Summer i piosenka, od której zaczęła się jej wielka kariera, Love to Love You Baby. Potem Barry White, Let the Music Play, a także grupa Saragossa Band w piosence Rastaman i Tina Chas w piosence Dance Little Lady Dance.

dalszym ciągu wielkie hity ery muzyki disco to Gilla i Help Help, potem Ivan Eliman i przebój z filmu Gorączka sobotniej nocy If I Can't Have You. Będzie też grupa Hot Chocolate w nagraniu Everyone's a Winner.

To był zespół Hot Chocolate, a to już grupa Case and the Sunshine Band i That's the Way I Like It. Potem Cool and the Gang Ladies Night i zespół Chic w nagraniu I Want Your Love. Ten mix zakończył dziewczęta z formacji Sister Sledge utworem We Are Family.

Witam Państwa, kempingowe pozdrowienie dla słuchaczy Radia Plus przesyła Karol Strasburger. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.